0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Panna Izabela siedziała na fotelu, z nieporównanym wdziękiem pochylona w jego stronę i łagodnie patrząc mu w oczy mówiła: ojciec mój, jako pański wspólnik, będzie musiał odbyć długą praktykę, zanim potrafi zadowolić pana. W jego imieniu proszę o pobłażliwość. Wyciągnęła rękę, której Wokulski ledwo śmiał dotknąć. Panie Stanisławie, pochwycił pan Łęcki, nie wyjeżdżasz w tym roku za granicę? Chcę być w Paryżu na wystawie. Zazdroszczę panu, odezwała się panna Izabela. Od 2 miesięcy marzę tylko o wystawie paryskiej, ale papa jakoś nie okazuje skłonności do wyjazdu. Nasz wyjazd całkowicie zależy od pana Wokulskiego, odpowiedział ojciec. Radzę ci więc jak najczęściej zapraszać go na obiad i podawać smaczny, ażeby miał dobry humor. Zaręczam, że ile razy będzie pan dla nas łaskaw, sama zajrzę do kuchni. Czy jednak dobre chęci wystarczą w tym wypadku? Z wdzięcznością przyjmuję obietnicę, odparł Wokulski. Nie wpłynie to jednak na termin wyjazdu państwa do Paryża, ponieważ zależy on tylko od ich woli. Merci, szepnęła panna Izabela. Wokulski schylił głowę. Znam ja to merci, pomyślał. Płaci się za nie kulami. Państwo pozwolą do stołu? Wtrąciła panna Florentyna. Przeszli do jadalnego pokoju, gdzie na środku stał okrągły stół nakryty na 4 osoby. Wokulski już był zupełnie spokojny, tak spokojny, że aż go to przerażało. Opuścił go szał miłości, nawet pytał sam siebie, czy ona jest kobietą, którą kochał? Uśmiechnął się, sam nie wiedząc czemu, i w przystępie jakiejś żakowskiej radości postanowił robić błędy przy stole. Podano sandacza, którego Wokulski zaatakował nożem i widelcem. Panna Florentyna o mało nie zemdlała, panna Izabela spojrzała na sąsiada z pobłażliwą litością, a pan Tomasz zaczął także jeść sandacza nożem i widelcem. Jacyście wy głupi, pomyślał Wokulski, czując, że budzi się w nim coś niby pogarda dla tego towarzystwa. Na domiar odezwała się panna Izabela, zresztą bez cienia złośliwości. Musi mnie papa kiedy nauczyć, jak się jada ryby nożem. Widzę, że odkocham się tu przed końcem obiadu, rzekł do siebie Wokulski. Moja droga, odpowiedział pan Tomasz córce, niejadanie ryb nożem to doprawdy przesąd. Anglicy uważają to prawie za obrazę, wydeklamowała panna Florentyna. Anglicy mają ryby morskie, które można jadać samym widelcem. Nasze zaś ryby ościste może jedliby innym sposobem. O, Anglicy nigdy nie łamią form, broniła się panna Florentyna. Tak, mówił Wokulski, nie łamią form w warunkach zwykłych, ale w niezwykłych stosują się do prawidła robić jak wygodniej. Sam zresztą widywałem bardzo dystyngowanych lordów, którzy baraninę z ryżem jedli palcami, a rosół pili prosto z garnka. Lekcja była ostra. Pan Tomasz jednak przysłuchiwał się jej z zadowoleniem, a panna Izabela prawie z podziwem. Ten kupiec, który jadał baraninę z lordami i wygłaszał tak śmiało teorię posługiwania się nożem przy rybach, urósł w jej wyobraźni. Kto wie, czy teoria nie wydała się jej ważniejszą, aniżeli pojedynek z Krzeszowskim.

jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy, jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych, jak oddzielić nagle serce od rozumu, jak usłyszeć siebie,

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Więc pan jest nieprzyjacielem etykiety? Spytała panna Izabela. Nie, nie chcę tylko być jej niewolnikiem. Pan Tomasz lekko schylił głowę, panna Florentyna zsiniała, panna Izabela patrzyła na Wokulskiego prawie życzliwie. W sercu jej budził się podziw, nawet sympatia. Z pewnością ten człowiek może być jej powiernikiem. Z nim będzie mogła rozmawiać o Rosji. Właśnie Wokulski skończył swoją filiżankę kawy, kiedy Mikołaj przyniósł panu Tomaszowi na tacy list, mówiąc: czeka na odpowiedź, jaśnie panie. A, od hrabiny, rzekł pan Tomasz, spojrzawszy na adres. Pozwolicie państwo. Jeżeli pan nie ma nic przeciw temu, przerwała panna Izabela, uśmiechając się do Wokulskiego, to przejdziemy do salonu, a ojciec tymczasem odpisze. Wiedziała, że list ten napisał pan Tomasz sam do siebie, koniecznie bowiem potrzebował choć pół godziny przedrzemać się po obiedzie. Nie obrazi się pan? Spytał pan Tomasz, ściskając Wokulskiego za rękę. Opuścili z panną Izabelą gabinet i weszli do salonu. Ona z gracją, jej tylko właściwą, usiadła na fotelu, wskazując mu drugi, zaledwie o parę kroków odległy. Wokulskiemu, kiedy znalazł się z nią sam na sam, krew uderzyła do głowy. Wzburzenie spotęgowało się, gdy spostrzegł, że panna Izabela patrzy na niego jakimś dziwnym wzrokiem, jakby go chciała przeniknąć do dna i przykuć do siebie. Milczenie trwało już tak długo, że zaczęło być nieprzyzwoitym. Panna Izabela opamiętała się pierwsza. Pan miał, rzekła, nieporozumienie z panem Krzeszowskim. O wyścigi, wtrącił pośpiesznie Wokulski. Panna Izabela wyciągnęła rękę i zostawiwszy ją na chwilę w rozpalonej dłoni Wokulskiego, rzekła: bardzo panu dziękuję. Są przysługi, których się nieprędko zapomina i doprawdy, tu zaczęła mówić wolniej i ciszej, doprawdy ulżyłby pan memu sumieniu, żądając czegoś, co by zrównoważyło pańską uprzejmość. Wokulski puścił jej rękę i wyprostował się na krześle. Był tak odurzony, że nie zwrócił uwagi na ten mały wyraz uprzejmość. Dobrze, odparł. Jeżeli pani każe, przyznam się nawet do zasługi. Czy w zamian wolno mi zanieść prośbę do pani? Tak. A więc, mówił rozgorączkowany, proszę jedno, ażebym mógł służyć pani, o ile mi siły starczą, zawsze i we wszystkim. Panie, przerwała z uśmiechem panna Izabela, ależ to jest podstęp. Ja chcę spłacić jeden dług, a pan chce mnie zmusić do zaciągania nowych. Znowu podała mu rękę, którą Wokulski ze czcią ucałował. W obocznym pokoju rozległy się kroki i wszedł pan Tomasz, wyspany, promieniejący. Jeszcze z kwadrans posiedzieli we troje, rozmawiając o niedawnej zabawie w Dolinie Szwajcarskiej na cel dobroczynny, o przybyciu Rosiego i o wyjeździe do Paryża. Nareszcie Wokulski z żalem opuścił miłe towarzystwo, obiecując przychodzić częściej i współcześnie z nimi jechać do Paryża. Zobaczy pan, jak tam będzie wesoło, rzekła panna Izabela na pożegnanie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zbliżający się Big Book Festival. Bez tajemnic. Trwający w Gdyni festiwal polskich filmów fabularnych z bardzo bliska. I zwierzęta, które coraz częściej jeżdżą z nami koleją.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zbliżający się Big Book Festival. Bez tajemnic, trwający w Gdyni festiwal polskich filmów fabularnych z bardzo bliska. I zwierzęta, które coraz częściej jeżdżą z nami koleją.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Quincy Jones, Italian Job, włoska robota. Na dzień dobry w śniadaniu mistrzów. Już 6:30, mamy 22 września, wtorek. Czas na pierwsze poranne fakty, które ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Wołodymyr Zełenski spotka się dziś z Donaldem Trumpem. Rozmowa prezydentów Ukrainy i USA jest planowana po południu w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W niedzielę obaj przywódcy rozmawiali przez telefon. Zełenski wskazywał wtedy, że ścieżka pokojowa jest priorytetem. Ukraina współpracuje w tej sprawie z zespołem amerykańskim i jest gotowa podjąć naprawdę poważne kroki, deklarował prezydent Ukrainy. Rozpoczął się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Filmem otwarcia był Dziki Wschód w reżyserii Jana Holoubka. Obejrzała go Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
2: To jest mocno zaskakujące połączenie dramatu wojennego, mrocznego dreszczowca z elementami westernu. Film osadzony jest w realiach II wojny światowej, opowiada o ludziach uwikłanych w dramatyczne wybory, ale każda próba opowiedzenia fabuły zahacza o spoilery.
3: To jest film, o który walczyłem przez wiele lat, to jest takie wyczekane, wypieszczone, bardzo kochane przeze mnie dziecko.
2: Mówi reżyser Jan Holoubek. W obsadzie są m.in. Itaj Tiran, Robert Więckiewicz, Joanna Kulik i Piotr Trojan.
1: Fundacja Noblowska poinformowała o podwyższeniu wysokości Nagrody Nobla. Teraz będzie wynosiła 12 milionów koron szwedzkich, a nie jak dotychczas 11 milionów. Wartość nominalna nagrody będzie największa w 125-letniej historii słynnego wyróżnienia. Tegoroczni laureaci zostaną ogłoszeni na początku października. A jest wtorek, 22 września. Przed początkiem astronomicznej jesieni wysoko w Tatrach już nawet zima sypnęło śniegiem. Ale nie wszystko stracone.
4: Na pewno to prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Mamy jeszcze wrzesień.
1: Na pewno pogoda będzie w kręgu zainteresowań nie tylko Łukasza Wojtusika. Fakty RMF Classic w następnej odsłonie punktualnie o 7:00. Zapraszam.
0: Słońce się budzi, pewnie jak większość z nas teraz, wczesnym rankiem pojawić się powinno na zachodzie kraju. W centrum trochę deszczu i chmur, padać może też na Podhalu, w rejonie Kielc, w górach wysoko, jak słyszeliście, trochę śniegu, także jest chłodno. 6 stopni na południu, 8 w centrum, nad morzem od 11 do 13 stopni, a dzisiaj maksymalnie tych stopni 17. Niestety, nic więcej. 6:32 i czas na śniadanie.

0: 265 dzień roku, 22 września, wtorek. No i proszę się nie zdziwić w łazience, stając przed lustrem, ponieważ dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych, pani Agnieszko, szanowni, szanowne,
1: tak,
0: dzień ćwiczenia przed lustrem, prośby o podwyżkę.
1: Wow.
0: No, to jest jedyny taki dzień w roku, kiedy łazienkowe lustro pełni funkcję jednocześnie dział kadr. Albo szefa. Patrzę, patrzę, mój szef przyszedł, więc nie wiem, na razie ćwiczę, tylko że lustra nie mam w radiu.
1: Dobrze, to będę. Mam takie lustereczko.
0: To ja poćwiczę siłę argumentów, która mam nadzieję przełoży się na dobry poranek w RMF Classic i na dobry początek tego dnia. Adele.

0: Trzy przed siódmą. Te trzy tematy będą dziś ważne.
1: Po pierwsze zatem. Dzień bez samochodu mamy i to jest doskonała okazja, żeby chociaż na jeden dzień zamienić cztery kółka na rower, na tramwaj, na nogi, chociaż na małym odcinku. Naprawdę warto spróbować, chociaż ciut, szczególnie, że benzyna coraz droższa, a przy okazji można się zorientować, że do tego sklepu pod blokiem, pod domem, to spacerkiem wcale nie jest tak daleko. A na pewno przyjemniej się idzie, kroki można mierzyć i realizować te potencjały 10 tysięcy kroków dziennie. Polecam. Po drugie, Gdynia zamieniła się w wielką stolicę kina. Trwa 51. edycja festiwalu. Filmy w konkursie głównym walczą o Złote Lwy, a my w Gdyni mamy naszych ludzi. Magda Juszczyk i Natalia Ryba przez cały dzień będą nam w RMF Classic dawały znać, co na festiwalu się dzieje. Studio festiwalowe także w poranku się dzisiaj zapowiada. I po trzecie, uwaga, uwaga, rozpoczynamy wielkie odliczanie.
0: Dzień muzyki filmowej. Odliczanie.
1: Przypominam, ten dzień 27 października i to jest data, która jest wyjątkowo ważna dla nas wszystkich fanów muzyki filmowej. Już dziś zapraszamy Was do wspólnego świętowania. A co mamy w planach? Mnóstwo niespodzianek, na razie wszystkiego nie zdradzamy. Mogę powiedzieć tak, będą wyjątkowe rozmowy o scenach filmowych z bardzo ważnymi gośćmi. Będzie druga edycja konkursu Twój filmowy cover, w którym wygrać można, uwaga, 20 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. No i będzie powrót naszego cyklu Zakochani w muzyce filmowej. Wielki finał wpiszcie w kalendarze 27 października.
0: 3 przed siódmą w RMF Classic.
1: No ja nie mogę się doczekać tego świętowania.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Topolowe aleje pełne ptactwa. Ciekawskie lisy zaczajone w trawie. Szpaler kasztanowców i dziki na rodzinnym spacerze. Poranek w asfaltowej dżungli. Posłuchaj o tym, co możecie spotkać w drodze do pracy naturalnie.
2: Niepozorny, mocno zaokrąglony, żeby nie powiedzieć, że gruby, nieruchomo siedzący w kącie i obserwujący całą okolicę.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. We wtorki i czwartki o 6.50 w RMF Classic.
3: Reklama. Wróżka, prawdę ci powie?
4: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
3: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
5: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
3: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
6: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.

0: 19,99. Wpadaj dziś do KFC. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest. Po reklamie.

0: Marco Beltrami z drugiej części Cichego Miejsca. Temat na 11 minut przed 7. Opowiadałem wam wczoraj o swoim spotkaniu z dzikami porannym, ale dziki to nie jedyne zwierzęta, które w drodze do pracy spotkamy.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Wrzesień to czas zwiększonej aktywności jeży. Do zimy pozostało już niewiele czasu, więc zwierzaki żerują dłużej i mniej ostrożnie niż zwykle. Dlatego możemy je spotkać nie tylko nocą, ale także wczesnym rankiem w drodze do pracy. Przyjrzyjmy im się uważniej. Na pierwszy rzut oka widać głównie kolce, wokół których narosło mnóstwo mitów. Każdy jeż ma ich kilka tysięcy. Ale to nie są kolce w botanicznym rozumieniu tego słowa, tylko przekształcone włosy, sztywne i puste w środku. Nie mają zadziorów i nie zawierają jadu. Jeż nie nabija na nie jabłek. Ten obrazek pochodzi z bujnej wyobraźni ilustratorów. Jeż jest drapieżnikiem. W jego diecie znajdują się chrząszcze, dżdżownice, ślimaki i gąsienice. Gdy temperatura będzie utrzymywała się poniżej 6 stopni, jeż zapadnie w sen zimowy. Temperatura jego ciała spadnie z 35 stopni do zaledwie 5, a serce zwolni pracę ze 190 uderzeń na minutę do zaledwie 20. Redukując w ten sposób metabolizm, jeż przetrwa do wiosny, korzystając tylko z zapasów tłuszczu, ale obudzi się nawet o połowę lżejszy. Droga do zimowego schronienia jest pełna przeszkód. Dużym wyzwaniem są ogrodzenia, które oddzielają nasze ogrody od sąsiadów, jednocześnie stanowiąc dla jeży barierę nie do pokonania. Wystarczy, abyśmy zrobili w płocie, czy też siatce, tuż przy ziemi niewielki kwadratowy otwór o boku 13 cm, przez który przeciśnie się jeż. Jeśli za naszym przykładem pójdą inni sąsiedzi, wspólnie stworzymy autostradę dla jeży. Będzie to je trzymało z dala od ulicy. Zwinięcie się w kolczastą kulkę jest skuteczną ochroną przed atakiem lisa, borsuka, a nawet sowy, ale zupełnie nie sprawdza się na środku asfaltu wobec samochodu.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Trepak z Dziadka do Orzechów. Piotr Czajkowski jest autorem muzyki. 3 minut brakuje do godziny 7, a fakty przygotowuje dla nas dzisiaj Agnieszka Pietrzak.
1: Co o 7? I zapraszam. Będą relacje z oceanu, między innymi o odwołanej wizycie szefa polskiego MON-u w Pentagonie. Ale będzie też rada płynąca spod samiuśkich tater.
2: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę.
1: Tym w domu, tym spieszącym do szkoły czy do pracy polecam oczywiście fakty RMF Classic o 7. Zapraszam.
0: A po 8 łączymy się z Ditką Krawczuk, która opowie nam o tym, będą też Stany, opowie nam o tym, że prezydenta nie słychać Stanów Zjednoczonych.
3: Reklama. Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowie.
8: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
9: Po reklamie.
10: Jest siódma, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa ma Jelena Agnieszka Pietrzak.
11: Nie dojdzie jutro do wizyty Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Spotkanie z Pete'em Hegsethem zostało odwołane. MON w oświadczeniu informował, że po sygnałach ze strony amerykańskiej, a także po spotkaniu szefów sztabów krajów NATO, niezbędne jest teraz pilne podjęcie nowych działań dotyczących bezpieczeństwa krajów paktu. Co ta decyzja Amerykanów może oznaczać? O tym w relacji naszego korespondenta Pawła Żuchowskiego.
12: Pentagon nie był gotowy na konkretne rozmowy w sprawie choćby obecności wojskowej w Europie, czy konkretnie w Polsce. Wynika z moich informacji, ma to związek z tym, że Rosja atakuje blisko granic sojuszu, dopuszcza się prowokacji. Tutaj na terenie ONZ, gdzie jestem, wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski podkreślał, że Rosja realnie zagraża naszemu bezpieczeństwu.
13: Panie rektorze, ja byłem na polsko-ukraińskiej granicy. Byłem w Kijowie w zeszłym tygodniu, gdy na miasto padały bomby. W polskiej strażnicy na granicy polsko-ukraińskiej drżą szyby, gdy na Ukrainę w odległości 1,5 kilometra padają te unowocześnione rosyjskie drony. To naprawdę nie jest moment na wątpienie w rosyjskie zagrożenie, bo Rosjanie nam grożą. A jak Rosja nam grozi, to jest wiarygodne.
12: Podkreślił Sikorski. Do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy. Wskazano w komunikacie Ministerstwa Obrony Narodowej.
11: Prezydent Karol Nawrocki proponuje, by w Polsce zostało ulokowane regionalne zaplecze serwisowe dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Powiedział o tym podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
14: Polska jest na to w pełni gotowa. Potrzebujemy, żeby strona amerykańska uznała serwis i współprodukcję za pełnoprawną część współpracy przemysłowej, a kierunek jest już przetarty, bo dwie ostatnie umowy międzyrządowe dotyczyły właśnie obsługi i szkoleń, a nie zakupu nowego sprzętu. Po drugie, zbudujmy razem regionalny hub gazowy oparty na amerykańskich dostawach. Polska już dziś odbiera amerykański gaz i część z niego odsprzedaje dalej. Rozbudowa naszych terminali LNG pozwoli robić to na skalę całego regionu, a to oznacza dla amerykańskiego dostawcy rynek większy niż sama Polska.
11: Podkreślał prezydent Nawrocki, który wraz z małżonką Martą Nawrocką przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. A co w kraju w ostatnich godzinach? Po 23 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu akcji lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało też alert dla powiatów położonych na Lubelszczyźnie, a został on wysłany o 21:30. Samoloty zostały poderwane w związku z atakiem Rosji w Ukrainie. W ostatnim tchnieniu tegorocznego astronomicznego lata w wyższych rejonach Tatr sypnęło śniegiem. Biało zrobiło się m.in. na Kasprowym Wierchu. Ratownik dyżurny Topru Edward Lichota ma wskazówkę dla turystów.
1: Lepiej sobie zostać w domu, poczekać na lepszą pogodę, lepsze warunki. Na pewno prawdziwe babie lato jeszcze przyjdzie. Te warunki się poprawią, będzie znacznie przyjemniej.
11: Aktualną prognozę pogody dla całego kraju zawsze mamy po faktach RMF Classic. Zatem słuchajmy Łukasza Wojtka.
10: No i teraz powinienem dla równowagi zacząć śpiewać, że dzień gorącego lata, ale to
11: a
10: chyba
11: może
10: dawno.
11: Być, się bardzo prosimy.
10: To chłodny dzień dobry, ale sprawdźmy to, co dzieje się w pogodzie. Fakty wracają o 7:30. Chłodne, a nawet bardzo chłodne miejscami. Dzień dobry, jak słyszeliście od Agnieszki. Są takie miejsca w górach, gdzie śnieg się pojawił. Ostatni dzień lata zaczynamy od 6 stopni oficjalnie na Podhalu, czyli w Zakopanem na przykład. 7 stopni w Katowicach, 8 w Krakowie, 8 we Wrocławiu, 9-10 w Warszawie. Zdecydowanie najprzyjemniej jest nad morzem. W Trójmieście 13-14 stopni. Dziś maksymalnie tych stopni 17. Najcieplej ma być w ciągu dnia w pasie od Zielonej Góry po Szczecin, czyli krańce zachodnie. No i północ naszego kraju. Tam też najwięcej przejaśnień teraz, a w pozostałej części kraju dużo chmur, trochę przejaśnień. No pogoda generalnie dzisiaj w kratkę. 6:45 na śniadanie mistrzów. Zapraszam do stołu od 6:30 do 9:30 w RMF Classic. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
15: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
10: Tomasz, Joachim i Maurycy dzisiaj mają imieniny, a 22 września urodzili się m.in. Andrea Bocelli. No, to jest człowiek, którego głos zna chyba cały świat po prostu. I Nick Cave, muzyk szaman, też zna jego głos wielu. To jest człowiek, który stoi na czele drużyny Złych Nasionek. I jeszcze Tom Felton, czyli filmowy Draco Malfoy z serii o Harrym Potterze. Dzisiaj także świętuje ten pan swoje urodziny. A co ja dla was mam w śniadaniu mistrzów w menu? Będzie Big Book Festival, który w tym tygodniu w Warszawie. Wielkie czytanie, bez tajemnic i spotkania nie tylko literaturze poświęcone. Będzie Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, tam jest Magda Juszczyk, jest Natalia Ryba. Wieści z tego festiwalu po 8:00 u nas i będą zwierzęta, które coraz częściej podróżują koleją.
15: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
10: A już za chwileczkę, już za momencik, u nas Wizygoci i Ostrogoci, ale wcześniej urodzinowe Andrea.

0: Most, nożyce, kłaj, Malcolm, Arnold. Już prawie 13 po siódmej. Wkraczają więc do śniadania mistrzów, Wizygoci i Ostrogoci.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że w III i IV wieku naszej ery całe zachodnie i północne wybrzeże Morza Czarnego, gdzie dzisiaj jest Rumunia i Ukraina, zajmowały państwa Gotów. Od Donu na wschód od dzisiejszej Ukrainy aż po Dunaj, gdzie dzisiaj mamy Rumunię, było na wschodzie państwo Gotów Wschodnich, Ostrogotów, a mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest Rumunia i Mołdawia, mieli państwo Goci Zachodni, Wizygoci. Ostrogoci i Wizygoci byli już od pokoleń zakorzenieni nad Morzem Czarnym. Raczej nigdzie się nie wybierali. Jednak wszystko zmienia się, kiedy w 375 roku uderzają na Ostrogotów ciągnący z głębi Azji Hunowie. Dzicy odważni, zaprawieni w bojach z Cesarstwem Chińskim. Hunowie rozbijają najpierw Ostrogotów, a potem spychają Wizygotów w kierunku Imperium Rzymskiego, uruchamiając wielowiekowy proces zwany wędrówką ludów. Ten ruch stworzy później naszą dzisiejszą Europę. Po wejściu w granice Imperium Rzymskiego Wizygoci przyspieszą koniec Imperium Zachodu. Później założą swoje państwo na Półwyspie Iberyjskim i w południowej Galii. Z Galii wyprą ich Frankowie. Natomiast w Hiszpanii królestwo Wizygotów trwać będzie jeszcze przez kilka wieków, aż do czasu, kiedy z Afryki przez Gibraltar wleją się tam muzułmańscy Arabowie i w VIII wieku położą kres państwu Wizygotów. Ostrogoci także pozostawią swój ślad w dziejach innych części Europy. Szczytem ich potęgi będzie czas, w którym ich król Teodoryk Wielki zostanie królem Italii, państwa obejmującego wówczas cały włoski but z Sycylią i obszary dzisiejszej Słowenii, Chorwacji i Serbii. Władztwo Ostrogotów w Italii zakończy Imperium Wschodniorzymskie, którego cesarze będą uznawali się za prawowitych dziedziców całego dawnego Imperium Rzymskiego. Ale potem pojawią się też Longobardowie i inne ludy, które przypomną, że dzieje dawnego Rzymu minęły już na zachodzie bezpowrotnie. W ten sposób Hunowie, Ostrogoci i Wizygoci rozpoczęli ruch, który zbudował Europę taką, jaką znamy dzisiaj.

0: Scott Joplin Entertainment. Przy fortepianie zasiada sam Lang Lang. To takie trochę granie poranne Unplugged, prawda? A skoro Unplugged, to przypominam, dzisiaj Światowy Dzień Bez Samochodu, dlatego przesiadamy się, jak to się ładnie mówi, do środków komunikacji zbiorowej, miejskiej i nie tylko. W poranku zatem należy nam się opowieść o psie, który, jak się okazuje, jeździ koleją coraz częściej.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
2: Podróż pociągiem ze swoim pupilem w naszym kraju staje się coraz bardziej popularna. Dane Kolei Śląskich pokazują, że liczba pasażerów podróżujących ze zwierzętami wyraźnie rośnie. W tym roku takich wspólnych podróży tylko w tym regionie było ponad 19 tysięcy. Aby podróż była bezpieczna dla pupila, warto pamiętać o kilku zasadach.
3: Pies powinien przez całą podróż znajdować się na smyczy oraz mieć kaganiec, który umożliwia swobodne oddychanie i picie wody. Opiekun musi z kolei posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie swojego czworonoga. Zwierzę nie może zajmować miejsca siedzącego, a za jego przewóz obowiązuje zryczałtowana opłata w wysokości 2 zł, chyba że pies znajduje się w transporterze. Wówczas podróż jest bezpłatna.
2: Bezpłatnie podróżuje też pies asystent, pies przewodnik, mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich.

0: Muzyka z Pinokia, kultowa w niektórych kręgach, na przykład w kręgach RMF Classic. I 7.26, już za chwilę kolejna porcja faktów, a w nich przeniesiemy się między innymi do Wenecji, do miejsca, które wprowadziło już jakiś czas temu opłaty turystyczne, nie małe, ale okazuje się, że wcale nie zmieniło to przyzwyczajeń turystów, którzy nadal masowo napływają do Wenecji. No i co z tym fantem zrobić? Czy może być jeszcze drożej? Sprawdzimy to w faktach.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
1: Po reklamie.

0: 7.31, kolejna porcja faktów w RMF Classic. RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Stany Zjednoczone pracują nad potężnym układem dotyczącym importu potażu. Z Białorusi ogłosił Donald Trump. Zaznaczył, że ceny tego nawozu będą znacznie niższe niż tego z Kanady. Potaż, sól potasu stosowana jako nawóz mineralny, szeroko używany w rolnictwie, jest jednym z głównych towarów eksportowych Białorusi. Amerykański wysłannik John Cole podczas niedawnej wizyty w Mińsku doprowadził do uwolnienia kolejnej grupy więźniów reżimu Łukaszenki. W Europejskim Dniu Bez Samochodu w wielu miastach, m.in. Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, można dziś bezpłatnie podróżować komunikacją miejską. O szczegółach piszemy na rmf24.pl. Opłata za wstęp do Wenecji, obowiązująca w miesiącach szczytu turystycznego, może wzrosnąć do 30 euro od osoby, poinformowały wstępnie władze miasta. Jak argumentują dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość opłaty, czyli 5 lub 10 euro, nie są skuteczne. Opłaty obowiązującą wiosną i latem muszą wnosić ci, którzy przyjeżdżają na kilka godzin zwiedzania bez noclegu. I to oni stanowią większość spośród milionów odwiedzających co roku to włoskie miasto. Wzrost opłaty ma zmniejszyć taką właśnie turystykę. Nasi siatkarze powalczą dziś o awans do półfinału Mistrzostw Europy. W Sofii zagrają z Niemcami. Jan Firlej, rozgrywający kadrę, zwraca uwagę na mental naszych dzisiejszych rywali, którzy wcześniej w hali w Sofii niespodziewanie pokonali Bułgarię 3-2.
2: Myślę, że na pewno to, co też na co nasz trener uczula i z czym się na pewno zgadzam, że wyjście z 0-2 przy tak pełnej hali żyjącej i dopingującej gospodarzy z tak naprawdę nieźle grającą Bułgarią, która grała do drugiego seta bardzo równo, to nie jest proste.
1: Początek meczu Polska-Niemcy o 18:00, o 8:00 punktualnie w RMF Classic. Następne fakty, a teraz prognoza pogody od Łukasza Wojtusika.
0: Emil Cioran, taki filozof, pisał, że po miesiącach pięknej pogody nareszcie niebo zachmurzone. Oddycham. Chmury są mi potrzebne jak innym lazur. To ktoś, jeżeli chce pójść za myślą pana Ciorana, to informuję, że chmur dzisiaj będzie sporo i chłodno będzie. 7 stopni w Małopolsce na Śląsku, we Wrocławiu 8-9, najcieplej w Trójmieście, tam 14 stopni. Dziś pogoda w kratkę i do 17 stopni. I dziś urodziny ma szaman. I trzeba świętować razem z szamanem. To, co robi z publicznością, do dziś widziałem dwa jego koncerty. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Ale jest to bardzo osobliwe i chyba piękne, choć mroczne często doświadczenie, ale jednocześnie bardzo prawdziwe, bo bardzo prawdziwe są jego koncerty i występy. Nick Cave.

0: Dla tych, którzy lubią wspominać, Kylie Minogue, Nick Cave, Where the Wild Roses Grow.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: I zaczynam od intrygującej liczby z drugiej strony wyborczej. 122 to ta liczba. O 122% wzrosła rok do roku liczba ofert pracy wymagających znajomości sztucznej inteligencji. Tak wynika z raportu, na który powołuje się dziennik. Pracodawcy z różnych branż masowo poszukują ekspertów biegle obsługujących nowe narzędzia z algorytmami, oczywiście sztucznej inteligencji. O tym więcej w wyborczej. Tymczasem u nas rzecz prozaiczna. Dziki przy śmietnikach. Rząd mówi koniec z tym. Właściciele nieruchomości mają teraz lepiej zabezpieczać odpady przed dzikimi zwierzętami. Taki jest pomysł, taki jest projekt nowych przepisów i o tym szerzej dzisiaj pisze dziennik Gazeta Prawna. Za zaniedbania ma grozić mandat, a jeśli sprawa trafi do sądu, to może być to nawet 5000 zł kary. Nikt nie wie jednak, jak można się do tych przepisów sensownie dostosować, ponieważ mieszkańcy, jeśli dobrze rozumiem artykuł i logikę, mają wystawiać śmieci tak, by były one dostępne, żeby można było je zabrać, a jednocześnie wystawiać te śmieci tak, żeby były niedostępne na przykład dla dzików. Sprawę porusza szerzej dziennik Gazeta Prawna dziś. Z kolei Newsweek, tygodnik, świętuje 25 lat obecności na rynku prasowym w naszym kraju i w nowym numerze znajdziecie m.in. bardzo ciekawy przegląd najważniejszych, najlepszych okładek tego pisma, ale mnie szczególnie zainteresował artykuł Aleksandry Pezdy, która pisze o maturze. W tym roku sprawdzono rekordowe 2 100 000 prac w naszym kraju i to jest to 60% więcej niż w poprzednich latach. No to wszystko ze względu na to, że mieliśmy kumulację roczników. Maturzyści coraz chętniej sprawdzają to, co napisali i chcą ponownej weryfikacji prac. Okazuje się przy tym, że co piąta praca wysłana do takiej weryfikacji kończy się podwyższeniem oceny. Można na przykład sporo zyskać na maturze z polskiego, od kilku do kilkunastu punktów nawet, jak czytam w Newsweeku. Dziennikarka szuka tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, czy system egzaminacyjny w naszym kraju jest sprawiedliwy. I o tym przeczytacie więcej w Newsweeku.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
4: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Rabat 10 zł na...

0: Czas na bardzo poważne sprawy.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Zaglądamy w poranku RMF Classic do świata ekonomii, a z nami Mateusz Bożek. Dzień dobry, o czym dzisiaj opowiesz?
2: Jestem, dzień dobry, a zaczynamy od polskiej gospodarki, której wzrost jeszcze w tym roku może wyhamować. Taki scenariusz prognozuje część ekonomistów. Wpływ na możliwy niższy wzrost PKB w ocenie analityków mają m.in. wyhamowanie tempa wzrostu płac i spadek zatrudnienia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w sierpniu liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw zmniejszyła się o ponad 11 tysięcy. W porównaniu z lipcem. Do tego dochodzi jeszcze spadek produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o około 7%.
0: A skoro sam wywołałeś temat polskiej gospodarki, to przypomnijmy, nie pociesza nas fakt, że agencja Moody's obniżyła rating naszego kraju.
2: Tak jest, a to oznacza obniżenie wiarygodności kredytowej naszego kraju, a na to wpływ ma słabsza kondycja budżetu Polski. Chociaż według ekspertów dla inwestorów ta decyzja nie była zaskoczeniem.
3: Uczestnicy rynku od dłuższego czasu, no co najmniej od kilkunastu miesięcy, liczyli się z taką możliwością.
2: Przekonywał w radiu RMF24 Ernesty Pytlarczyk, główny ekonomista banku PKO SA.
3: Są inwestorzy, którzy budują swoje portfele inwestycyjne opierając się o pewne kryteria, w tym kryteria ratingu dla papierów, które dobierają do tych portfelów inwestycyjnych. No i może się tak okazać, że do pewnych portfeli na przykład nie trafimy. No ale tak jak mówię, mamy cały czas ten rating inwestycyjny. My kiedyś dokładnie badaliśmy, jakie są reakcje rynków na ratingi. Często te decyzje agencji ratingowych nie mają charakteru przełomowego. To nie jest żadna nowa informacja z punktu widzenia inwestorów.
2: A z dobrych wieści, nasza złotówka trzyma się całkiem stabilnie. Euro w tej chwili kosztuje 4,35 zł, dolar 3,79, frank szwajcarski 4,61, funt brytyjski 5 zł i 8 groszy.
0: Wiadomości z rynku walut kończą poranne spotkanie z ekonomią. Podsumowanie ekonomiczne dnia 18, a z nami był Mateusz Bożek. Wielkie dzięki.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: królewska opowieść The Crown muzycznie. Z nami Rupert Gregson Williams jest autorem muzyki. 2 minut brakuje do 8. Kolejny pakiet wieści z krajów ze świata szykuje dla nas Agnieszka Pietrzak w RMF Classic. Co o 8?
1: Kolejna próba porozumienia w sprawie unijnych sankcji nakładanych na Rosję. Tajemnica chórków zespołu Queen. Pozwólcie, że zaproszę na doniesienia także z Londynu.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
9: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
10: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Po reklamie.
0: Jest 8. Należą nam się fakty. W RMF Classic, RMF Classic Warszawa ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
1: W Brukseli dziś kolejna próba porozumienia w sprawie unijnych sankcji nakładanych na Rosję. Dyplomaci 27 państw spotykają się właśnie teraz i jak przypomina korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino, bez jednomyślnej decyzji państw Unii dotyczącej przedłużenia sankcji, w nocy przestaną obowiązywać obostrzenia nałożone na blisko 3000 osób i podmiotów w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. Wczoraj ambasadorowie Unii uzgodnili rozwiązanie, które zakładało, że sankcje zostaną przedłużone na 3 lata zamiast jak dotąd na pół roku. A w zamian z czarnej listy usunięci zostaną 2 rosyjscy oligarchowie. Aliszer Usmanow i Michał Friedman. O pierwszego zabiegała Francja, o Friedmana Słowacja.
13: Wydawało się, że porozumienie jest już bardzo blisko, ale jedno z państw je zablokowało, sprzeciwiając się wykreśleniu z listy 2 rosyjskich oligarchów. Obawy dotyczą przede wszystkim osłabienia unijnej polityki sankcyjnej i stworzenia precedensu. Także Ukraina jasno zasygnalizowała, że nie akceptuje wykreślenia Usmanowa i Friedmana, podkreślając, że byłby to zły sygnał dla Moskwy. Tak więc są to rozmowy ostatniej szansy. Jeżeli nie będzie porozumienia, obecne sankcje wygasną dziś o północy.
1: Litwa opracowała plany ewakuacji w obliczu zagrożeń ze strony Rosji, mówił o tym w wywiadzie dla BBC szef rządu w Wilnie. Premier Mindaugas Sinkevičius w programie Newsnight podkreślał, że Litwini czują się stale zagrożeni ze strony Rosji, częściowo z powodu dronów wkraczających w przestrzeń powietrzną kraju. Nie będzie ewakuacji, nie będziemy uciekali, jeżeli cokolwiek się wydarzy, obronimy się, zapewniał.
14: Oczywiście są też przygotowane
1: plany dla ewakuacji. I tu litewski premier posłużył się przykładem płynnego wyprowadzania starszych obywateli z miast i unikania korków. Litwa, członek NATO, ma wspólną granicę lądową z rosyjskim obwodem królewieckim.
9: Odsłaniamy fakty.
1: Członkowie zespołu Queen doskonalili perfekcyjne harmonie wokalne, które stały się znakiem rozpoznawczym brytyjskiej grupy. Jej perkusista Roger Taylor zdradził tę tajemnicę przed wydaniem swojej kolejnej solowej płyty.
2: Harmonie, jakie w studio i na koncertach uzyskiwali członkowie Queen, do dziś budzą zachwyt melomanów. Jak się okazuje, na początku kariery muzycy ćwiczyli swoje głosy w jednej z nadmorskich jaskiń w malowniczym regionie Cornwalli. Jak twierdzi Roger Taylor, wybrali to miejsce z uwagi na jego niezwykłą akustykę i echo, które wspomagało ich chórki. Dzięki swojemu brzmieniu i niezapomnianemu głosowi Freddiego Mercurego, Queen stał się jednym z odnoszących największe sukcesy zespołów rockowych w historii, sprzedając ponad 300 milionów płyt na całym świecie.
1: O czym z Londynu przypominał nasz korespondent Bogdan Frymorgan, w RMF Classic Łukasz Wojtusik solo. O pogodzie takie parlando to teraz będzie.
0: Nie, ale to już państwo przyznacie, czy harmonia między nami, między Agnieszką a mną odpowiednia porannie. Wydaje nam się, że tak właśnie jest. To będziemy kontynuować. 8:30 wracają fakty, ja teraz zaglądam do pogody. Trochę przejaśnień mamy, niech to będzie dobra wiadomość. Na dobry początek dnia na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie i na północnym zachodzie w rejonie Szczecina. Teraz tam 9 stopni. Naprawdę nie jest to najchłodniejsze miejsce naszego kraju. Tym pozostaje Zakopane, rejon Zakopanego, Podhale. Tam 6-7 stopni tylko i tam również trochę deszczu, wysoko w Tatrach śnieg się pojawił. Ciężkie chmury nad Świętokrzyskiem. Rano i przed południem może padać w województwach południowych, a także trochę w centrum naszego kraju, między innymi przed południem opadów spodziewajcie się w Warszawie. Słońca dziś najwięcej na zachodzie kraju, po południu maksymalnie stopni 17. 7:45 w Śniadaniu Mistrzów. Lubimy być dobrze poinformowani. Prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Najświeższe wieści. Po 8:30 będzie dla nas miała Magda Juszczyk. Potem lecimy za ocean. Nie, wcześniej za ocean lecimy z Waszyngtonu. Meldunek od Lidii Krawczuk, która będzie mówiła o prezydencie Trumpie, którego nie słychać. I to jest takie nie słychać świadome. Zajrzymy też do Koszalina. Odwiedzimy Inowrocław tuż przed festiwalem Ino Classic. I będę miał dla was zaproszenie na najbliższą niedzielę, na naprawdę świetny koncert, który zapowiada się w Warszawie.
9: Śniadanie mistrzów. Nie spiesz się, zdążysz.
0: No jeśli już spieszyć się musicie, to w dobrym rytmie najpiękniejszej muzyki filmowej, która ma także tego typu odsłony jak ta. Gorączka sobotniej nocy. Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Piraci z Karaibów i Klaus Badel dał nas już, jak zwykle ostatnio we wtorki o tej porze, prezydent Donald Trump, który ostatnio przemawiał przed Białym Domem, gestykulował, ale widzowie nie mogli zrozumieć, co mówi. Prezydent otwierał nowe lądowisko dla swojego śmigłowca Marine One. Biały Dom transmitował ceremonię własną kamerą, ale słowa Trumpa zagłuszał huk silników. Zabrakło profesjonalnej ekipy telewizyjnej, która normalnie zapewnia również odpowiedni dźwięk. Dlaczego? To wyjaśni nam Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Zagłuszony przez śmigłowiec Donald Trump, to mniej więcej było słychać tak. To pierwszy tak widoczny, a właściwie słyszalny skutek bojkotu największych amerykańskich stacji telewizyjnych. ABC, CBS, NBC i Fox News solidarnie wstrzymały wspólną obsługę wydarzeń z udziałem prezydenta. To odpowiedź na decyzję Trumpa, który wyrzucił z Białego Domu dziennikarzy CNN, MS Now i Politico. Wszystko zaczęło się w piątek, kiedy Trump ogłosił, że odbiera tym trzem redakcjom dostęp do Białego Domu. Powód? Nie podoba mu się sposób, w jaki relacjonują jego działania. Nazwał je fake newsami. Już następnego dnia dziennikarze tych redakcji nie mogli wejść na teren Białego Domu, a ich przepustki prasowe zostały skonfiskowane. W poniedziałek CNN, MS Now i Politico złożyły wspólny pozew w sądzie federalnym w Waszyngtonie. Domagają się pilnego przywrócenia akredytacji. Ale tym razem protest wykracza daleko poza trzy redakcje, które znalazły się na celowniku Donalda Trumpa. CNN jest jedną z pięciu stacji telewizyjnych, które na zmianę zapewniają wspólny przekaz z wydarzeń z udziałem amerykańskiego prezydenta. To tak zwany TV Pool. Jedna stacja wysyła ekipę, nagrywa wydarzenie i udostępnia obraz oraz dźwięk pozostałym mediom. W poniedziałek przypadała właśnie kolej CNN. Po wykluczeniu tej stacji z Białego Domu jej obowiązki mogła przejąć jedna z pozostałych czterech, ale ABC, CBS, NBC i Fox News odmówiły. Zdecydowały, że nie będą zastępować CNN i wstrzymują wspólną obsługę telewizyjną wydarzeń prezydenckich. Co istotne, do protestu przyłączył się również Fox News, stacja przychylna Trumpowi. Do protestu dołączyli także fotoreporterzy. A co na to sam prezydent? Trump napisał na True Social, że nie prowadzi ataku na wolną prasę, którą, jak zapewnia, ceni. Twierdzi natomiast, że walczy z fałszywymi wiadomościami, które jego zdaniem stały się zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Sprawa trafiła do sędziego Timothy'ego Kelly'ego. Kelly został powołany na stanowisko przez samego Trumpa, ale w 2018 roku nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzowi CNN Jimowi Acoście, któremu Biały Dom również odebrał przepustkę. Donald Trump już skomentował przydzielenie sprawy temu sędziemu. Zasugerował, że spodziewa się niekorzystnego rozstrzygnięcia i zapowiedział możliwość apelacji.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: 8.20. Jak wiecie, kulturalnie i społecznie jest zazwyczaj w poranku RMF Classic, dlatego teraz będziemy odwiedzali różne miejsca. Na początek Koszalin, tam powstaje pierwszy sklep charytatywny, nazywa się Z Domowej Szuflady, ma ruszyć pod koniec października. Co będzie można w nim znaleźć?
1: Przede wszystkim rzeczy przekazane przez mieszkańców, ubrania, książki, wyposażenie czy przedmioty, którym ktoś chce dać drugie życie. Pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Młodzi Młodym, które od ponad 30 lat działa w Koszalinie, między innymi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Cały zysk ze sprzedaży ma trafić właśnie na ten cel. Na razie trwa zbiórka darów przy ulicy Asnyka 15, czyli w miejscu, gdzie powstanie sklep. Organizatorzy zachęcają, żeby zajrzeć do swoich szaf, piwnic, no i na strych, bo coś, co dla nas jest niepotrzebne, dla kogoś może okazać się prawdziwym skarbem.
0: No, o tym informowała nas Ewelina Piechorowska, to w Koszalinie w październiku, a w Inowrocławiu miejski festiwal właśnie jesienią w październiku. Inno Classic Festival w programie koncerty, spotkania muzyczne, wystawy, szczegóły zna Karolina Stramowska.
2: Przez cały miesiąc w Inowrocławiu odbywać się będą wydarzenia z udziałem artystów z Polski i zagranicy. Święto Muzyki zainauguruje 1 października bezpłatnym koncertem w sali koncertowej imienia Iryny Dubiskiej. Jednym z głównych punktów programu będzie zaplanowany na 6 października w Teatrze Miejskim koncert cenionej formacji Gospel Joy, który wystąpi na scenie wspólnie z Mietkiem Szcześniakiem. W bogatym kalendarzu festiwalu znalazły się także recitale, wystawy sztuki oraz koncerty jubileuszowe.
0: Tyle Karolina Stramowska z Inowrocławia, a my się jeszcze do stolicy na koniec przenosimy, obiecałem zaproszenia i tak też będzie, ponieważ już w tym tygodniu w Warszawie wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Chodzi o koncert zespołu The Whoop Group. Kwartet saksofonowy świętuje 10-lecie swojej działalności, a jubileusz połączy z premierą najnowszego albumu zatytułowanego dość wymownie Recomposed. W programie oprócz utworów już znanych z twórczości grupy nie zabraknie premierowych kompozycji, które łączą klasykę, jazz i improwizację. Koncert The Whoop Group w najbliższą niedzielę, czyli 27 września w Warszawie, a ja mam podwójne zaproszenia na spotkanie z The Whoop Group. Wystarczy napisać do nas na adres redakcja@rmfclassic.pl, no i uzasadnić odpowiednio, dlaczego nie może was w Warszawie na koncercie The Whoop Group zabraknąć. redakcja@rmfclassic.pl.
3: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Pobrzmiewa w śniadaniu mistrzów 11 sonata fortepianowa A-dur od pana Mozarta w fragmencie 8.26. Tymczasem skrót faktów nam się zapowiada bardzo intrygująco, ponieważ okazuje się, że mamy wyniki badania dotyczącego ostatnich mistrzostw świata piłkarskich, a badano reklamy i tytuł tego badania: ciągłe bombardowanie. O co chodzi? Szczegóły za moment Agnieszka Pietrzak ujawni w faktach.
1: Reklama.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
6: Profilaktyka! Podaj dalej!
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
9: Po reklamie.

0: Już 8.30, czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Pięciokilometrowy korek o poranku na obwodnicy Trójmiasta. Samochód uderzył w barierę energochłonną na estakadzie Kwiatkowskiego. Kierowcy jadący w kierunku Chyloni i Portu muszą zwolnić za gdyńskimi Karwianami. To był kolejny niespokojny wieczór na Lubelszczyźnie w związku z atakiem Rosji w Ukrainie. O 21.30, przypomnę, mieszkańcy kilkunastu powiatów dostali alert z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Został on odwołany po 23.00. Z kolei przed 22.00 dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce. Ich akcja zakończyła się po godzinie. Dziś na wschodzie Polski uruchomione zostają syreny alarmowe, ale podkreślam, to ćwiczenia w dwóch powiatach. Mieszkańcy Chrubieszowa i okolic mogą słyszeć syreny jeszcze przez pół godziny, a między 10 a 12 mieszkańcy powiatu janowskiego, informuje nasz reporter Dominik Smaga.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje tam o spokój. To jeden z wielu testów, które w tej części Polski odbywają się codziennie, ale zdecydowana większość z nich to testy bezgłośne. Raz na jakiś czas konieczne są takie z dźwiękiem, tym razem koło Chrubieszowa i Janowa Lubelskiego.
1: Ciągłe bombardowanie, takim tytułem BBC, opierając się na naukowej analizie, recenzuje reklamy pokazywane podczas ostatnich piłkarskich mistrzostw świata. Niemal 66 tysięcy reklam śmieciowego jedzenia i picia wyliczyli naukowcy z Uniwersytetu w Bristolu i Oxfordzie, analizując transmisję na żywo 104 meczów turnieju. A chodzi o produkty marek zdefiniowane przez rząd Wielkiej Brytanii jako zawierające wysokie poziomy tłuszczu, soli lub cukru. Ich reklamy były widoczne przez ponad 28 godzin w trakcie całego turnieju, czyli ponad 16% całkowitego czasu trwania meczów. Niezdrowe jedzenie promowane było 10 razy częściej niż hazard i 25 razy częściej niż kryptowaluty. Z częstotliwością co pół godziny w RMF Classic o poranku fakty, a po nich prognoza pogody. Łukasz Wojtusik, słuchamy.
0: Sześć stopni mamy na Podhalu, 8 w Opolu, we Wrocławiu podobnie, 9, 10 w stolicy, 10 w Bydgoszczy, 11 w Koszalinie i 14 w Gdańsku. To teraz najcieplejsze miejsce w kraju. Tak nam się o poranku rozkłada temperatura. Szykujcie się dzisiaj na nie więcej niż 17 stopni. Do tego pogoda w kratkę. Najmocniej padać może rano, na południu kraju najwięcej przejaśnień, na zachodzie. Niekończąca się opowieści, pan Limal. U nas kolejna opowieść już za chwilę, prosto z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Połączymy się z Magdą Juszczyk.

0: Never Ending Story. Agnieszka Pietrzak, która dzisiaj wydaje fakty w RMF Classic, właśnie przyznała, że w Limalu się kochała miłością wielką. Miała w domu ponoć ponad 40 jego plakatów. Proszę. Myślę, że ogromną miłością do kina pała w naszej redakcji no przede wszystkim Magda Juszczyk, która jest w Gdyni, sprawdza, co się dzieje na festiwalu. No i ma dla was pakiet wieści o jednym z filmów w konkursie głównym.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
0: Magdo, czerwony dywan radiowy jest twój, oddaję ci głos.
2: Oto mamy festiwal w Gdyni, otwarty wczoraj pokazem filmu Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Hołoubka.
3: Ten film był oczywiście dla mnie dosyć trudnym wyzwaniem. W 2018 roku pomyślałem, że zrobię ten film jako mój debiut reżyserski. Dobrze się stało, że to się tak nie stało, tylko że musiałem te kilka lat na to poczekać, bo też w międzyczasie nabrałem doświadczenia i no, różnych doświadczeń na różnych planach jako reżyser. Bawimy się trochę konwencją spaghetti westernów i też filmów wojennych, które pamiętamy z dzieciństwa. Ja jestem reżyserem, który kocha kino gatunkowe i generalnie wszystko, co robię, jakoś jest gatunkowe. No.
2: To film z Robertem Więckiewiczem, Piotrem Trojanem i Joanną Kulik, która swoją drogą gra w dwóch filmach startujących w konkursie głównym tegorocznego festiwalu. Ten drugi tytuł to Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Polski kandydat do Oscara jest na festiwalu w Gdyni niewątpliwie czarnym koniem pościgu, a zagadką jest, czy jakiś film Ojczyznę może w ogóle przebić. Film nagrodzony został w Cannes za reżyserię, a zagrali w nim niemieccy aktorzy Sandra Hüller i Hans Zischler, który wcielił się w rolę Tomasza Manna wracającego z córką do Niemiec po II wojnie światowej. Na premierze filmu Ojczyzna rozmawiałam z Hansem Zischlerem, który jest też pisarzem, dramaturgiem, reżyserem, a nawet fotografem.
4: Artysta to już właśnie określenie.
2: Czy będąc artystą odczuwa pan rodzaj zobowiązania w swojej pracy?
4: Tak, oczywiście. Jeśli mogę robić takie filmy, to w pewnym sensie angażuję się w sprawy, z którymi dziś muszą się mierzyć artyści.
2: To, co dzieje się na ekranie w przepięknie sfotografowanym przez Łukasza Żala filmie, bez wątpienia przenosi nas do współczesnej sytuacji wojny, jaką prowadzi Rosja.
5: Film spricht von einem Konflikt.
4: Film mówi o konflikcie, a mianowicie o zniszczeniu i podziale Europy, a jednocześnie jest próbą nie tylko zrozumienia tego podziału oraz rozdarcia, ale być może też pomocy w jakimś uzdrowieniu tego stanu. To oczywiście bardzo optymistyczne spojrzenie. Jeśli chodzi o Rosję, to w tej chwili nie mam żadnej nadziei. Raczej uważam, że trzeba być jeszcze bardziej czujnym. To naprawdę straszne.
0: No, wy bądźcie czujni, bo Magda Juszczyk jest cały czas w Gdyni. Dziś jeszcze rozmawiać ma z Joanną Kulik. A relacji z tego spotkania spodziewajcie się w kolejnych wydaniach studia festiwalowego w RMF Classic, no i w naszych mediach społecznościowych. Cały czas wieści z Gdyni od Magdy Juszczyk i Natalii Ryby.
1: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Święto miłośników polskiego kina.

0: Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Mozer Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
12: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.

0: Wizyty kulturalne RMF Classic.
1: Aga Zarian i Second Time Around to tytuł najnowszego albumu artystki nagranego w Los Angeles. To 12. płyta zrealizowana w towarzystwie wybitnych muzyków światowej sceny jazzowej. Darka Oleszkiewicza, Larego Kunsa i Muniungo Jacksona. Już niebawem materiał z tej płyty będzie można posłuchać na żywo. Second Time Around Tour. Trasa koncertowa, na którą zaprasza Aga Zarian.
2: Wielka trasa, znaczy wielka z mojego punktu widzenia, no bo już 12 koncertów to już jest coś. Po całej Polsce od 22 października zaczynamy w Białymstoku, a kończymy 5 listopada w Rzeszowie i na mapie. I Warszawa oczywiście, Nowa Miodowa, świetna sala w Warszawie. Zapraszam, jeżeli nie znacie jeszcze tego miejsca. No i długo by wymieniać Poznań, Wrocław, Koszalin, wiele tych miast będzie, Toruń i amerykańscy muzycy, którzy przylecą zza oceanu do nas, do Polski i zagrają ze mną materiał z mojej najnowszej płyty Second Time Around.
1: Od Białegostoku 22 października do Rzeszowa 5 listopada. Szczegóły trasy, daty, miejsca, wszystko znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Zapraszam do zakładki Polecamy. To będzie pierwsze takie wydarzenie, pierwsza edycja Kraków Sport Film Fest. To inicjatywa, która połączy miłośników kina, sportowych kibiców,

0: Wszystkich spragnionych wielkich emocji. Od 1 do 4 października. 4 dni pokazów filmowych poświęconych różnym dyscyplinom sportu. Dokumenty, biografie mistrzów, szczegóły na naszej stronie rmfclassic.pl. Zakładka Polecamy, a kolejne fakty kulturalne jutro o tej samej porze.
1: To były fakty kulturalne RMF Classic.

0: Reklama.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowie.
0: Po reklamie.
15: Jest punktualnie 10:00, czas na najważniejsze fakty w RMF Classic, a te przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
16: Kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w ręce mundurowych wpadł były wysokiej rangi policjant. To jeden z byłych naczelników katowickiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na razie nie ma szczegółów dotyczących podstaw porannego zatrzymania. Mężczyzna ma być przewieziony do prokuratury w Katowicach, która prowadzi śledztwo w sprawie afery Zonda Krypto. Do tej pory w śledztwie zatrzymano 5 osób, w tym szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także m.in. współpracownika Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut, który w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zaginął kilka lat temu. 17-letni Paweł G. z Siemianowic Śląskich to kolejny nastolatek zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z planowaniem zamachów. Jak poinformował Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, ten nastolatek był zafascynowany ideologią nazistowską i przygotowywał atak, w którym zginąć miało wiele osób. Planował zakup broni i wyposażenia wojskowego. W ubiegłym tygodniu ABW wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej policji zatrzymała też w tej sprawie dwóch 16-latków.
17: Pytamy o fakty.
16: Dyskusje trwają. Tak enigmatycznie Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych, odpowiada na pytanie o to, czy rząd włączy się w prezydencką propozycję dotyczącą, przypomnę, utworzenia w Polsce regionalnego zaplecza serwisowego dla amerykańskiego sprzętu wojskowego. Karol Nawrocki złożył ją podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
18: Nie przypadkowo jest w Stanach też reprezentacja polskiego rządu aktualnie. Te wizyty odbywają.
0: odbywają się cały czas. Mój zastępca Konrad Gołota tam lata dosyć często. Rozmawiamy o serwisowaniu patriotów.
18: To prawda, ale Pentagon odwołuje spotkanie z wicepremierem i ministrem obrony narodowej.
0: No tak, to jakby jest jakiś tam element w tej chwili pewnego pejzażu politycznego.
16: Tak, na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowiadał Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. Rozmowa jest w całości na naszej stronie rmf24.pl. A na koniec rekord Guinnessa. Szkocki DJ Calvin Harris właśnie trafił do księgi rekordzistów. Oficjalnym wpisem potwierdzony został rekordowy DJ-ski set z 8 lutego przed 1 600 000 widzów w São Paulo. Tak właśnie bawiła się Brazylia. Największa frekwencja na DJ-skim secie jednego artysty. Największe wartości na termometrach? Śledzimy prognozę pogody po faktach. W RMF Classic oddaję głos Urszuli Urzędowskiej.
15: Polska dziś pod wpływem rozległej Zatoki Niżowej z ośrodkiem nad Białorusią i Rosją, a po południu krańce zachodnie dostaną się pod wpływ wyżu. Dziś zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, rozpogodzeniami w drugiej części dnia na zachodzie, głównie rozpogodzenia. Do tego w pakiecie dzisiejszego dnia przelotne opady deszczu, we wschodniej części kraju możliwe burze, a w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Maksymalnie dziś 19 stopni w północno-zachodniej części kraju.

Rolone z filmu Pan Tadeusz, muzyka Wojciecha Killera. I tak uroczyście i dostojnie idziemy razem przez wtorek ścieżką dźwiękową RMF Classic, 10 minut po 10. Ula Urzędowska, dzień dobry. Korowód bohaterów z nami. Braveheart, Waleczne Serce, ekipa przystanku Alaska. Teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Moja dziewczyna, no i oczywiście świat z lalki i wszyscy jego bohaterowie czekają na ścieżce dźwiękowej. Pytanie konkursowe już możecie podejrzeć na naszej stronie rmfclassic.pl. Za chwileczkę przypomnę, jakie są zasady, o co gramy i finał o 12:30.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz! One zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
11: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam do RMF Classic, jest 10:30, a o tej porze...
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Otwieramy komnaty i salony Warszawy końca XIX wieku, bohaterów i powieści Bolesława Prusa. Pytanie konkursowe na dziś przygotowane. Jak pisał Bolesław Prus, świat należy do tych, którzy działają, a nie do tych, którzy tylko się przyglądają. W naszym przypadku przysłuchują. Więc bierzemy sprawy w swoje ręce i odpowiadamy na pytanie konkursowe. Gramy o finał o 12:30. Pytanie na dziś jest następujące. Możecie je też już podejrzeć na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Świat z lalki. Pytanie. Mrówka, lalka w witrynie, motyl, czy może mechaniczne zabawki Rzeckiego? Który z tych symboli z powieści najlepiej opisuje twoje, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, własne podejście do życia i dlaczego? Zatem taka radiowa, konkursowa rozprawka na dziś. Zapraszam do pisania. 1000 znaków maksymalnie i niech niesie was fantazja, a my czekamy na, jak zawsze, wspaniałe wpisy, które co do jednego czytamy z wielką ciekawością. I to jest nasz ból codzienny, aby spośród takiego bogactwa waszych wpisów wybrać ten jeden konkursowy zwycięski. A który? To się przekonamy o 12:30. Przypominam, że gramy o kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z jednym z bohaterów, bohaterek powieści Lalka. Zapraszam. Formularze do wypełnienia na naszej stronie rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie.
5: Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
4: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
5: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
6: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

Za 19 minut 11 zaśpiewa Sting. Mamy przygotowaną muzykę takich kompozytorów jak Thomas Newman, Ennio Morricone, Alexandre Desplat. Wkrótce teraz Hans Zimmer w RMF Classic i fragment ścieżki dźwiękowej trzeciego sezonu serialu Euforia.

0: Za 13 minut 11 to jest RMF Classic. Jak słychać było, Anglik w Nowym Jorku, a my po same uszy w świecie lalki Bolesława Prusa.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Dariusz Stańczuk z wizytą na ścieżce dźwiękowej. Porozmawiamy sobie o Bolesławie Prusie, który jest sercem tego świata, o którym opowiadamy. Pisarz, nie pisarz, miłośnik kina, fotograf, miłośnik bicykli, wioślarstwa. Bardzo, bardzo kolorowa postać.
2: Tak, szeroki wachlarz pasji, no bo Prus był też na przykład filantropem. O to warto powiedzieć i podkreślić, bo tak naprawdę to był jeden z najbardziej zaangażowanych społecznie pisarzy polskich w ogóle. Te jego charytatywne działania oczywiście logicznie wpisywały się w cały ten pozytywizm, w pracę organiczną, u podstaw, ale Prus był poza tym bardzo empatycznym człowiekiem. Cukiereczki dzieciom zawsze w parku, gdzieś tam w alejkach rozdawał. Ale to były też poważne działania. Nie tylko o takim społecznym wykluczeniu on pisał. W lalce na przykład są opisy tej biedoty Powiśla, prawda? Tak. Ale także aktywnie zabiegał o lepszy byt tych najbiedniejszych w czasie strajków 1905 roku na przykład. Kiedy tysiące robotników w Warszawie straciło pracę, on zaangażował się poważnie w działania Komitetu Obywatelskiego, który niósł pomoc tym rodzinom robotniczym, organizował zbiórki pieniędzy, żywności, węgla na zimę dla najuboższych. Świat nie pyta, cośmy mówili, ale czyśmy zapobiegli nieszczęściu, tak pisał.
0: Bolesław Prus, to ważne, był też współzałożycielem Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego.
2: Tak, tak, no patronował powstawaniu tego towarzystwa, a było to Towarzystwo Higieny Praktycznej imienia Bolesława Prusa, tak się to dokładnie nazywało. No i ten nasz bohater, pisarz, społecznik uważał, że dawanie jałmużny to jest za mało, że biednym trzeba po prostu stworzyć warunki do lepszego życia. Finansował tanie kąpiele dla ludu pod Nałęczowym, gdzie jeździł się kurować. Prawda? No i tak dzięki niemu najubożsi mieli tam dostęp do darmowych łaźni. Działania Prusa to, jak podkreślał, nie była filantropia salonowa. Na kartach lalki przecież on wyśmiał ten rodzaj pomagania. Pewnie pamiętacie państwo, jak Łęcka organizuje kwesty, ale to tak dla zabawy towarzystwa, socjety raczej było. W tym nowym serialu też ten wątek pobrzmiewa. Tak. No i co? No Prus uważał, że prawdziwa pomoc to jest pomoc organizacyjna, organizowana systemowo, z głową po prostu. Zresztą napis na jego nagrobku na Powązkach, serce serc, no to też do tej wyjątkowej empatii Prusa obywatela nawiązuje.
0: Przebogaty świat pana Bolesława, do którego zapraszamy, w którym bywamy i do którego zaprasza nas też Dariusz Stańczuk. Darku, dziękuję.
2: Czekam dzięki po 11, po 11 wrócimy,
0: Tak, z tego świata i przypominam, że obowiązuje na dziś nowe pytanie konkursowe. Zaglądajcie na naszą stronę rmfclassic.pl i odpowiadajcie.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
7: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
11: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
12: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę.
12: Życz sobie

0: www.pocztowy.pl. Po reklamie.
1: RMF Classic, minęła 11, czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Agnieszka Pietrzak.
2: Do szpitala trafiła 10-latka raniona toporkiem w szkole przez 11-latka w powiecie kolneńskim w województwie podlaskim. Dziewczynka, gdy zabierało ją pogotowie, była przytomna, a została uderzona w okolice głowy, barku i w rękę. Przebywa w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Zgodnie z ustaleniami funkcjonariuszy, rano około 8 11-latek wszedł do szkoły, wyciągnął toporek i zaatakował o rok młodszą dziewczynkę.
3: 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów. Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania.
2: Informowała Marta Rodzik z podlaskiej policji. Funkcjonariusze na miejscu ustalają szczegóły porannego ataku. Państwa Unii Europejskiej dały sobie czas do 14 na ostateczną decyzję w sprawie czarnej unijnej listy, podało źródło dyplomatyczne. Decydowane jest, przypomnę, przedłużenie o kolejne 3 lata sankcji nałożonych na blisko 3000 osób i podmiotów zaangażowanych w rosyjską wojnę przeciw Ukrainie, ale bez 2 rosyjskich oligarchów. W zeszłym tygodniu, gdy miała już zapaść decyzja o przedłużeniu sankcji, Francja zwróciła się nieoczekiwanie o wykreślenie z listy rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa. Zniesienia sankcji na Usmanowa i innego oligarchę Michaiła Friedmana domagała się z kolei Słowacja. Od tego oba państwa uzależniły więc zgodę, a w sprawie sankcji wymagana jest jednomyślność.
4: Fakty na sportowo.
2: Za 7 godzin czekają nas wielkie emocje siatkarskie. Biało-czerwoni w Sofii zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
5: Nastawiamy się na ciężki bój. Też reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi kopnąć kolektywnie, mówiąc, z zagrywki. Także myślę, że to będzie ciężkie spotkanie. I na pewno to, co było w poprzednich meczach, już nie będzie miało znaczenia.
2: Podkreśla atakujący Kevin Sasak. Będziemy oczywiście dopingować i trzymać mocno kciuki. Zima w Tatrach, która nastała w ostatnich godzinach lata, nie pozostanie na długo, na pewno nie do grudnia, żartuje Michał Trzebunia, przewodnik tatrzański, obserwator meteorologiczny. Turyści muszą jednak pamiętać, że warunki do wędrowania są trudne.
6: Mamy 14-15 cm świeżego śniegu, jest mgła, pada śnieg dalej, wieje wiatr do 10 metrów na sekundę. Przez następną dobę jeszcze prognozowane są opady, więc może tego śniegu przybyć. A później już w ciągu następnych dni zacznie się powoli zbliżać w stronę wypogodzenia i ocieplenia, więc większość tej pokrywy śnieżnej zginie. Być może gdzieś wysoko, w zacienionych miejscach już zostaną jakieś takie kawałki śniegu, ale raczej nie spodziewajmy się tego, że Tatry będą całkowicie białe.
2: Taką prognozę usłyszeliśmy w radiu informacyjnym RMF24. Co w całym kraju w ostatnim dniu lata? Na pogodową mapę spogląda po faktach Urszula Urzędowska, a nasze następne doniesienia z kraju i ze świata o 12:00. Zapraszam.
7: A Polska pod wpływem rozległej Zatoki Niżowej, ale po południu krańce zachodnie dostaną się pod wpływem wyżu. Dziś zachmurzenie spore, ale też z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W drugiej części dnia będzie najwięcej rozpogodzeń i najczęściej na zachodzie. Do tego przelotne opady deszczu. We wschodniej części kraju możliwa burza, a temperatura maksymalna od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum i 19 maksymalnie w północno-zachodniej części kraju.
4: RMF Classic. Zatrzymaj się i posłuchaj.
8: Cześć, mówi Edyta Górniak.
9: Hi, I'm Kylie Minogue.
10: Z tej strony Natalia Kukulska.
11: Hi, this is Katie Melua. You're listening to RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Thomas Newman i Anioły w Ameryce, fragment ścieżki dźwiękowej filmu.
1: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
0: 12 minut po 11. Dziś motywują nas do zwycięstwa między innymi w konkursowej zabawie słowa mistrza Bolesława. Bolesława Prusa, w którego świecie gościmy od poniedziałku do piątku w RMF Classic. Kto nie idzie naprzód, ten się cofa, pisał między innymi. Idziemy ścieżką dźwiękową RMF Classic naprzód, a wyzwanie, pytanie konkursowe jest dziś następujące. Mrówka, lalka w witrynie, motyl czy mechaniczne zabawki Rzeckiego? Który z tych symboli z powieści najlepiej opisuje twoje, droga słuchaczko, drogi słuchaczu, podejście do życia i dlaczego? Jest już sporo odpowiedzi, ale czekamy na więcej, znając waszą fantazję i wyobraźnię i możliwości. Przypominam, że gramy o kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów powieści. Autor, autorka najciekawszej zdaniem redakcji odpowiedzi na to pytanie otrzymuje te nagrody i zwycięstwo w finale. rmfclassic.pl, tam znajdziecie formularz Świat z lalki, 1000 znaków. Maksymalnie można wykorzystać. Moglibyśmy faktycznie dać więcej, znając waszą fantazję i wyobraźnię, ale moglibyśmy nie zdążyć wszystkiego na czas przeczytać. Gorąco zapraszam i mam nadzieję, już niebawem słyszymy się w finale.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 13.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
6: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Po reklamie.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: A świat ten przemierzamy wzdłuż i wszerz, a naszym przewodnikiem Dariusz Stańczuk. Czytałeś, Darku, komentarze w naszych social mediach pod fragmentem wywiadu z Sandrą Rzymalską, serialową Izabelą Łęcką. Internet płonie. Przeglądasz recenzje?
2: Tak, przeglądam cały czas. No, i wysyp tych recenzji jest i one są często biegunowo różne. No może nie jest
1: chyba
2: to awantura.
1: Najczęściej.
2: No właśnie, chyba nie jest to awantura o lalkę, tak sobie pomyślałem. Nie ma dramy takiej, jaką była premiera Święta Wiosny Strawińskiego, gdzie ludzie się bili na widowni, no ale ludzie właśnie o tej nowej lalce często bez ogródek piszą. Kością niezgody największą jest chyba takie swobodne uwspółcześnienie klasyki Prusa. Według niektórych nie byłoby problemu, gdyby ta historia miała inny tytuł, a jest to lalka, nadal jest to lalka tylko dlatego, że filmowcy posługują się tytułem, postaciami i paroma wątkami z powieści. Jeden z bardziej zasłużonych polskich aktorów mówi, że może jest już zgorzkniałym starcem, ale według niego, cytuję, w tych nowych produkcjach nie chodzi o jakość, że te nowe lalki nie dogonią tych starych, bo dzisiaj chodzi o wyniki finansowe, ilość wyświetleń, to się teraz liczy. Słynna polska reżyserka mówi z kolei, że powielanie tego, co już w lalkowych adaptacjach było, byłoby bez sensu. No i słusznie, tylko chodzi o to, jak, w jakim stylu, z jakim smakiem podaje się stare na nowy sposób. Aktorzy świetni, czytam, i owszem, piszą ludzie, tylko że oni z tym swoim talentem wchodzą w buty podstawione im przez filmowców. A czy te nowe pomysły są trafione? Oto jest pytanie, prawda? Dalej. Arystokraci w tej nowej lalce mówią językiem plebsu. Są wyrazy na K i nie tylko takie. Ale czy w takim razie do jakiego poziomu mają aspirować ci ludzie z nizin? Nie arystokraci tacy jak Wokulski, prawda? Skoro jedni i drudzy mówią tak samo. Ciekawe pytanie, prawda?
1: Tak.
2: Ale są to rzeczywiście pochwały dla filmowców za odważne przetworzenie pomysłów Prusa, chociaż tych pozytywnych głosów, to już mi czat podpowiada, jest procentowo mniej, znacznie.
1: W każdym razie, bądź razie, jeśli nie awantura, to spory szum wokół lalki, a jak to powiedziała Kasia Czajka-Kominiarczuk, lalka Gedon. Natomiast my wracamy do oryginału wokół powieści Bolesława Prusa, którą czyta u nas Andrzej Seweryn, i bohaterów. Kręcimy się nieustannie w naszym świecie z lalki, a jeżeli fantazjujemy, to w konkursowej sprawie. Przypomnę, pytanie konkursowe na naszej stronie rmfclassic.pl i mamy godzinkę, żeby na nie odpowiedzieć. Finał za godzinę i zagramy sobie wabank.

0: plama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi.
11: Po reklamie.

Minut 12, a ja chciałam powiedzieć, że podziwiam i kłaniam się nisko, drodzy słuchacze RMF Classic, konkursowicze wspaniali. Niby ciałem i głową w pracy, w codzienności, w życiowym biegu, a sercem wśród bohaterów powieści Lalka i uchem w RMF Classic, ależ my rozprawki dostajemy, eseje, a nawet poematy w odpowiedzi na konkursowe pytanie, które dziś brzmi. Mrówka, lalka w witrynie, motyl czy mechaniczne zabawki Rzeckiego? Który z tych symboli z powieści najlepiej opisuje twoje własne podejście do życia i dlaczego? W wyborze tym zdecydowanie wygrywają mrówki, a my jak mróweczki uwijamy się, czytając nadesłane wpisy i przeczytamy wszystkie, absolutnie wszystkie przed 12.30, przed finałem. Przypominam, że odpowiedzi na to pytanie wpisujemy w formularz na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Zabawy, Świat z Lalki. Autorka, autor najciekawszej, zdaniem redakcji, odpowiedzi na to pytanie otrzymuje kolekcjonerskie wydanie powieści Bolesława Prusa i koszulkę z wizerunkiem jednego z bohaterów.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj!
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie.
11: RMF Classic, a punktualnie w samo południe zaczynamy najważniejsze fakty. Fakty przygotowała i przedstawi Agnieszka Pietrzak.
12: Polska udzieli pomocy ludności cywilnej państw bałtyckich, gdyby zaszła taka potrzeba, deklarowali przed chwilą szefowie ministerstw obrony, a także spraw wewnętrznych i administracji. Jak informowaliśmy, Litwa opracowała plany ewakuacji w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. Mówił o tym w wywiadzie dla BBC szef rządu w Wilnie. Litwini czują się stale zagrożeni ze strony Rosji, częściowo z powodu dronów wkraczających w przestrzeń powietrzną tego kraju. Na polsko-ukraińskim przejściu granicznym do Rochusk-Jagodzin trwa właśnie konferencja wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
13: Polska będzie wnioskować, jeżeli któreś z państw zostałoby napadnięte, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, będziemy wnioskować o uruchomienie artykułu 5 również. Jesteśmy lojalnym sojusznikiem, wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań sojuszniczych, a pomoc ludności cywilnej jest nie tylko wymiarem prawnym, ale i z wymiarem po prostu, miarą naszej przyzwoitości, miarą naszego człowieczeństwa.
14: I miejsca dla tej ludności są wyznaczone?
15: Panie redaktorze.
13: Miejsca dla ewakuacji, dla każdego, który potrzebuje pomocy, są wyznaczane na poziomie gminy, powiatu, województwa i państwa.
15: Mogę panu powiedzieć, będziemy na taką sytuację przygotowani. Miejmy nadzieję, że się nie zdarzy.
12: Zapewniali, odpowiadając na pytania dziennikarza RMF FM, Dominika Smagi, szefowie resortów obrony oraz spraw wewnętrznych i administracji. W Krynicy-Zdroju rozpoczynają się prace przy budowie nowej kolejki gondolowej, poinformowały właśnie Polskie Koleje Linowe. Ma ona połączyć centrum uzdrowiska z istniejącą od lat kolejką i trasami narciarskimi na Jaworzynie Krynickiej, mówi Tomasz Pasieka z zarządu spółki.
16: To nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości. Te 2 km pokonamy w niecałe 8 minut.
12: Dzisiaj zaczynają się prace przygotowawcze trasy nowej kolejki, a oddanie nowej inwestycji planowane jest na jesień przyszłego roku.
17: Gdynia Film Festival. W faktach RMF Classic.
12: To 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, podczas którego poza konkursem głównym na uwagę zasługuje konkurs Perspektywy. To w sumie 8 filmów, 7 z nich stanowią pełnometrażowe debiuty. Wśród nich Kalafior Przeznaczenia. Warzywo mówi głosem Adama Woronowicza.
17: Praca z matką w tym brudnym, pieprzonym warzywniaku.
18: Kto to mówi?
17: Tu jestem.
12: Reżyserka filmu Anna Urbańczyk mówiła Natalii Rybie, jak Woronowicz zareagował na propozycję, by użyczyć głosu Kalafiorowi.
18: On zareagował bardzo pozytywnie, właśnie dlatego, że przeczytał scenariusz Emila. Spodobał on się mu, więc zgodził się na to, żeby też się ze mną spotkać. Bo w przypadku debiutantów nie jest takie oczywiste, że takie postacie się decydują na kontakt z nami, na współpracę. Powiedział, okej, podoba mi się ten pomysł, zagram, chętnie wezmę w tym udział. I dziękuję, że w ogóle pani mi to zaproponowała i to była po prostu ta klasa tego człowieka. No to jest coś przemiłego, mieć szansę pracować z ludźmi, którzy mają właśnie takie podejście.
12: O klasie, RMF Classic. Zerkajcie na nasze media społecznościowe, bądźcie z festiwalem w Gdyni na bieżąco. A teraz na antenie ponownie Urszula Urzędowska. Agnieszka Pietrzak, dziękuję za uwagę. Fakty od 13 będzie prezentował Grzegorz Jasiński.
11: Spróbujmy z klasą o pogodzie. Dziś zachmurzenie spore, na szczęście przejaśnienia, szczególnie w drugiej części dnia i szczególnie na zachodzie. Ale też bądźmy przygotowani, przelotne opady deszczu. We wschodniej części kraju możliwe także burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów śnieg. Temperatura maksymalna od 12 stopni miejscami na południu, około 15 w centrum, 19 w północno-zachodniej części kraju. Mówią synoptycy, chłodniej na terenach podgórskich od 9 do 13 stopni.
19: RMF Classic. Daj się ponieść muzyce.
20: Mówi Tomasz Organek.
21: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
22: Tu Kuba Badach.
23: RMF Classic. Najchętniej słucham w kąpieli.
24: A to mówią ja, Sonia Bohosiewicz.
19: RMF Classic.

0: To muzyka Bartosza Hajdyckiego z filmu Chce się żyć, a czeka już, aby popłynąć on air do was muzyka z filmu Top Gun i Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Jak słychać, muzyka filmowa codziennie ma swoje święto u nas, czyli w RMF Classic, ale 27 października, Dzień Muzyki Filmowej, ma swe oficjalne święto w kalendarzu. I my je ustanowiliśmy tak naprawdę. I ten dzień coraz bliżej, rozpoczynamy odliczanie. Już dziś zapraszamy was do wspólnego święta. Szykujemy mnóstwo niespodzianek. Na razie wszystkich nie zdradzamy, ale coś tam już możemy powiedzieć, na co na pewno warto czekać. Czeka na was wyjątkowy cykl rozmów o scenach filmowych z artystami. Druga edycja konkursu Twój filmowy cover. Pierwsza cieszyła się ogromną popularnością. Przypomnę, że można wygrać tu 20 tysięcy na filmową podróż marzeń. Wrócą zakochani w muzyce filmowej na naszą antenę. No, wielki finał, wielkie świętowanie 27 października. My już zaczynamy odliczanie, a wy możecie liczyć zawsze u nas na najpiękniejszą muzykę filmową.
1: Odliczamy do Dnia Muzyki Filmowej w RMF Classic.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13:30 w RMF Classic.

0: Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty na Białowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: 12:30, czas na finał. I cóż ja mogę powiedzieć? Pan Bolesław byłby zachwycony, że jego powieść tak rezonuje w sercach słuchaczy i słuchaczek RMF Classic. Płyną do nas eseje, rozprawki, poematy, wiersze białe w odpowiedzi na codziennie inne pytanie. Pytanie na dziś brzmi wciąż następująco. Mrówka, lalka w witrynie, motyl czy mechaniczne zabawki Rzeckiego? Który z tych symboli z powieści najlepiej opisuje Twoje własne podejście do życia i dlaczego? Dziękuję za wszystkie wspaniałe odpowiedzi, które czytaliśmy z wielką radością i przyjemnością. Eseje, rozprawki, poematy, czyli proza i poezja. Dziś postawiliśmy na rymy, które wysłała do nas pani Agnieszka.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Agnieszko. Ula Urzędowska, RMF Classic. Czy ja nie przeszkadzam?
2: Nie.
1: Pani Agnieszko, gratuluję. To jest prawdziwa oda do mrówek. Nie możemy wyjść z podziwu. Jest pani zwyciężczynią dzisiejszej edycji zabawy.
2: Oj, bardzo się cieszę, bo to była mrówcza praca.
1: Tak, napisała pani: mrówcza praca i pisanie to dla mnie najlepsze wyzwanie. To jest finał tego poematu. Potrafi pani zacytować jakieś fragmenty albo ma kartkę pod ręką?
2: Jakbym mogła poprosić o przeczytanie, bo jak piszę, mam natchnienie, to...
1: Czyli pani wpisała to w formularz, my dostaliśmy i nie ma więcej żadnej kartki rękopisu, po prostu działo się natchnienie i tyle, tak?
2: Działo się, tak. Jak mam natchnienie, to piszę, aż temat był fajny. No to napisało się bardzo szybko, bo w 10 minut.
1: A w jakich okolicznościach pani to pisała? Bo ja słyszę jakieś tam gaworzące maleństwo, czy mi się wydaje?
2: Tak, tak, moja mała córeczka. A wpisałam to w takich okolicznościach, żeby dzisiaj sobie sprawić też trochę radości, wesołości, szczęśliwości, więc włożyłam kij w mrowisko i natchnienie samo przyszło.
1: Z perspektywy tych, którzy dzisiaj nie zwyciężą, faktycznie może to być kij w mrowisko, ale my się ogromnie cieszymy, wielką radość i nam też pani sprawiła tym poematem. Gratulujemy. Kolekcjonerskie wydanie lalki wyślemy i koszulkę też zapakujemy. Bardzo, bardzo dziękuję.
2: Bardzo dużo radości mi ten państwo sprawili. I jeszcze jedno, jestem wierną fanką RMF Classic i macie świetne audycje, świetne pomysły, świetne radio i wszystko, co robicie, jest super.
1: Bardzo dziękujemy. Słyszę, że córka to potwierdza. Pani Agnieszka jest zwyciężczynią dzisiejszej edycji Zabawy Świat z Lalki, ale komnaty do tego świata jakże pięknego, przebogatego, stworzonego przez Bolesława Prusa otworzymy jutro. Po raz kolejny o tej samej porze. Ja teraz tylko zacytuję fragmenty tego poematu. Jest naprawdę obszerny. Zaczyna się tak. Mechaniczne zabawki to nie jest w stylu moim, bo ja zawsze stawiam na swoim, napisała pani Agnieszka. Lalka w witrynie też do mnie nie pasuje, bo ja się w emocjach lubuję. Dalej jest tak. Lubię podziwiać na spacerze motyle i to w temacie tyle. Nigdy się nie poddaję, więc biorę mrówkę, która ma mądrą i solidną główkę. Pani Agnieszko, dziękujemy, gratulujemy, wszystkiego dobrego, zdrowia. Paczka z prezentami już do państwa wędruje.
0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.

0: Reklama.
1: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
5: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
4: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Po reklamie.

Andante z Symfonii Zegarowej Haydna za 10 minut 13. O 13 najważniejsze fakty w RMF Classic. Teraz ze świata lalki na chwileczkę nos wystawimy i sprawdzimy, co w pierwszej 20 listy przebojów muzyki filmowej. To niedziela, godzina 18. Kolejne notowanie z Jadwigą Polus i Tytusem Hołdysem. A jak wygląda sytuacja? Decyzją waszych głosów Ennio Morricone miejsce pierwsze, Hans Zimmer miejsce drugie i miejsce trzecie też. A na miejscu 19 chcielibyśmy zwrócić waszą uwagę na ten utwór, fragment ścieżki dźwiękowej filmu Hamlet. To muzyka Maxa Richtera. Posłuchajcie, może akurat zasługuje na wasz głos. A jeśli zechcecie głosować na ten czy inny przebój muzyki filmowej z pierwszej dwudziestki czy z poczekalni, to gorąco zapraszam na naszą stronę rmfclassic.pl, zakładka lista przebojów muzyki filmowej.

muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5 litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
13: Wróżka, prawdę ci powie?
14: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
13: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
15: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: Po reklamie.
18: Minęła 13, czas na najważniejsze fakty, a przy mikrofonie Grzegorz Jasiński.
19: Obrona przeciwlotnicza Polski została wzmocniona, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na przejściu granicznym w Dorohusku. Na konferencji prasowej szefowie resortów obrony i spraw wewnętrznych ogłosili też zmiany na samych przejściach.
20: Szef resortu obrony stwierdził, że mamy do czynienia z próbami destabilizacji odpraw granicznych i niszczenia przejść, stąd dodatkowe działania.
21: Może dochodzić do prowokacji związanych z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego rozwinięte zostały kolejne jednostki, zostały uruchomione i kolejne stanowiska rozwinięte obrony przeciwlotniczej.
20: Mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i wylicza m.in. zlokalizowanie baterii Patriot koło Lublina. Mówi też o działaniach sojuszników, w tym obecności czeskich śmigłowców.
21: W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła.
20: Z kolei praca przejść granicznych ma być zorganizowana tak, by w razie ataku było na ich terenie jak najmniej ludzi. Możliwe jest m.in. przeniesienie kontroli celnych w głąb kraju. Mowa też o doraźnych miejscach ukrycia, które miałyby się pojawić w rejonie przejść.
19: Z Dorohuska relacjonował reporter RMF FM Dominik Smaga. Za godzinę mija termin, jakie państwa Unii Europejskiej dały sobie na ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia sankcji wobec blisko 3000 osób i podmiotów związanych z agresją Rosji na Ukrainę. Kompromis, który leży na stole, przewiduje m.in. wykreślenie z czarnej listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. Jak mówi wiceminister MSZ Ignacy Niemczycki, Polska stoi na stanowisku, że antyrosyjskie rosyjskie sankcje powinny być jak najbardziej dotkliwe.
0: Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tutaj zakładnikami jednomyślności. No i ta sytuacja, myślę, że jest zrozumiała w tym sensie dla wszystkich, że trzeba po prostu szukać porozumienia. Mam nadzieję, że do tego porozumienia dzisiaj dojdzie.
19: Gdyby nie doszło, o północy dotychczasowe sankcje przestaną obowiązywać.
4: Popołudniowe fakty RMF Classic.
19: Chciał polecieć do Palermo na Sycylii, choć nie miał biletu. Mimo to mężczyzna przedostał się na pokład samolotu. O incydencie na lotnisku we Wrocławiu nasza reporterka.
17: Nikt nie spodziewał się, że zwykły poranny lot z Wrocławia zamieni się w nietypową interwencję służb. Mężczyzna najpierw sforsował ogrodzenie lotniska, a później wmieszał się w tłum pasażerów lecących do Palermo. Mimo braku biletu udało mu się wejść na pokład, ale ostatecznie szybko został zatrzymany w samolocie przez Straż Graniczną. Po tym zdarzeniu miasto zwiększyło na lotnisko liczbę patroli. Służby wyjaśniają, jak to możliwe, że mężczyzna zdołał pokonać zabezpieczenia i dostać się aż na pokład samolotu.
19: Relacjonowała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Mamy ostatni dzień lata, w Tatrach leży już sporo śniegu. Na Kasprowym Wierchu rano biała pokrywa miała 14 cm grubości, w Dolinie Pięciu Stawów Polskich 16 cm. To jednak nic nadzwyczajnego, przekonuje szef zakopiańskiego IMGW Paweł Parzuchowski.
22: W Tatrach tak naprawdę nie występuje klimatyczne lato. Z wiosny przechodzimy od razu w jesień, a od 10 września mamy w Tatrach przedzimie, tak średnio, statystycznie, więc ten śnieg jest całkiem normalny. Więc jakby tak spojrzeć wstecz w dane historyczne, to nasze wartości aktualne nie są niczym nadzwyczajnym. Dwa lata temu we wrześniu przez 13 dni tego miesiąca nieprzerwanie leżał w Tatrach śnieg z maksimum pokrywy 22 września 48 cm. A taki rekord prawdziwy wysokości pokrywy śnieżnej dla września padł w roku 1996. 18 września leżało na Kasprowym 89 cm śniegu.
19: Teraz do czwartku może spaść około 30 cm śniegu, później ma się ocieplić.
18: Dziś termometry maksymalnie pokażą 19 stopni w północno-zachodniej części kraju, 12 maksymalnie miejscami na północy, około 15 w centrum i na wschodzie. Zachmurzenie spore, ale przejaśnienia. Tak trochę w kratkę, na przykład na warszawskim Powiślu. To słoneczko, to deszcz i chmury. Przelotne opady i możliwe burze, szczególnie we wschodniej części kraju. Jutro też zachmurzenia, przejaśnienia, maksymalnie 18 stopni w północno-zachodniej części Polski.
23: RMF Classic. Muzyka w roli głównej.
24: Hi, RMF Classic. This is Ramin Djawadi.
25: This is Carter Burrell.
26: Hello, this is Tandun.
27: This is Hans Zimmer. I'd love to say hello to all of you listeners at RMF Classic.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

latest hit to the wisdom of old.

13 minut po 13. Jerzy Matuszkiewicz i muzyka z filmu Nie lubię poniedziałku. Na szczęście dziś wtorek, do poniedziałku daleko. Ale nawet poniedziałek nie taki straszny, gdy RMF Classic zabiera do świata najpiękniejszej muzyki filmowej i świata lalki Bolesława Prusa. Zabiera nas także o 13.30 i 20.30 ten głos Andrzeja Seweryna, który na naszej antenie czyta fragmenty powieści Bolesława Prusa. I to jest nasz wkład w ogólnopolską dyskusję, bardzo gorącą, starcie lalek, tak bym powiedziała. Bo aby merytorycznie dyskutować, nawet zaciekle, jak to się zdarza w internecie, dobrze jest znać źródło. A u nas to źródło bije. Kolejny fragment lalki Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn przeczyta za ponad kwadrans. 13.30. Zapraszamy.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
0: Po reklamie.

25 minut po 13 do RMF Classic. Zapraszam. Muzyka z serialu Rancho Dattonów, przebój z filmu Dzień Świstaka. Kolejny fragment powieści Bolesława Prusa, Lalka. Lalkę czyta Andrzej Seweryn. Teraz fragment Jeziora Łabędziego Czajkowskiego. Londyńską Orkiestrę Symfoniczną prowadzi Michael Tyson Thomas.

0: Minęła 13.30, ścieżką dźwiękową RMF Classic dotarliśmy do świata stworzonego przez pana Bolesława.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn. W parę dni po wizycie u państwa Łęckich, około 9 rano, Wokulski odebrał dwa listy. Jeden od pani Meliton, drugi od książęcego adwokata. Niecierpliwie otworzył pierwszy, w którym pani Meliton napisała tylko te słowa: dziś w Łazienkach o zwykłej godzinie. Przeczytał go parę razy, po czym z niechęcią wziął się do listu adwokata, który zapraszał go również dzisiaj na godzinę 11 rano na konferencję w sprawie kupna domu Łęckich. Punkt o 11 był w gabinecie mecenasa, gdzie już zastał starego szlangbauma. Mimo woli zauważył, że siwy Żyd bardzo poważnie wygląda na tle brązowych sprzętów i obić. Mecenas usiadł przed biurkiem i zabrał głos. Zatem, szanowny panie Wokulski, kamienicę państwa Łęckich kupuję w imieniu pańskim. Nie ja, tylko obecny tu pan S. Szlangbaum. Mogę kupić. Czemu nie? Szepnął Żyd. Ale za 90 tysięcy rubli, nie taniej, wtrącił Wokulski. I przez licytację, dodał z naciskiem. Czemu nie? To nie moje pieniądze. Chce pan płacić, będzie pan miał konkurentów do licytacji. Więc będą porządni konkurenci, powtórzył mecenas. Doskonale. Teraz ja oddam panu Szlangbaumowi pieniądze. To niepotrzebne, wtrącił Żyd. A następnie spiszemy akcik, mocą którego pan S. Szlangbaum zaciągnie od wielmożnego S. Wokulskiego dług w kwocie 90 tysięcy rubli i takowy zabezpiecza na nowo nabytej przez siebie kamienicy. Gdyby zaś pan S. Szlangbaum do dnia 1 stycznia 1879 roku powyższej sumy nie zwrócił i nie zwrócę. W takim razie kupiona przez niego kamienica, pojaśnie wielmożnych Łęcki, przechodzi na własność wielmożnego S. Wokulskiego. W tej chwili może przejść. Ja nawet do niej nie zajrzę. Odparł Żyd, machając ręką. Wybornie, zawołał mecenas. Na jutro będziemy mieli akcik, a za tydzień 10 dni kamienicę. Bodaj byś pan tylko nie stracił na niej z kilkunastu tysięcy rubli, szanowny panie Stanisławie. Tylko zyskam, odparł Wokulski i pożegnał mecenasa i Szlangbauma. Dopiero w pół do drugiej był w Łazienkach. Surowy chłód parku, zamiast uspokoić, podniecał go. Biegł tak szybko, że chwilami przychodziło mu na myśl, czy nie zwraca uwagi przechodniów. Wtedy zwalniał kroku i czuł, że niecierpliwość piersi mu rozsadza. Już ich pewno nie spotkam, powtarzał z rozpaczą. Tuż nad sadzawką, na tle zielonych klombów, spostrzegł popielaty płaszczyk panny Izabeli. Stała nad brzegiem w towarzystwie hrabiny i ojca i rzucała pierniki łabędziom. Pierwszy zobaczył go pan Tomasz. Co za wypadek! Zawołał do Wokulskiego. Pan o tej porze w Łazienkach? Wokulski ukłonił się paniom, zauważywszy z rozkosznym zdziwieniem rumieniec na twarzy panny Izabeli. Bywam tu, ile razy przepracuję się. To jest dość często. Szanuj siły, panie Wokulski, ostrzegł go pan Tomasz, uroczyście grożąc palcem. A propos, dodał półgłosem, wyobraź pan sobie, że za moją kamienicę już baronowa Krzeszowska chce dać 70 tysięcy rubli. Z pewnością wezmę 100 tysięcy, a może i 110. Błogosławione są te licytacje.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Frankenstein spotyka damę z gronostajem i razem idą na seans. Pop kultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do filmu, od muzyki do sztuki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Po reklamie.

szczytu w RMF Classic. Praca poczeka do jutra. Przed tobą powrót do domu z najpiękniejszą muzyką filmową.

0: Tom Jones i piosenka z filmu Marsjanie atakują na koniec tej godziny programu. My nie atakujemy, ale informujemy. Ważne wieści już za chwilę w kolejnych faktach RMF Classic o 15.
1: Reklama.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
3: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
2: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez

0: 15,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Nie jest 15, w studiu Faktów jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem zapraszamy na najnowsze fakty RMF Classic.
4: Nie będzie przesłuchania Donalda Tuska ani pytań do ABW i Agencji Wywiadu o informacje na temat miejsca pobytu Marcina Romanowskiego. Warszawski sąd oddalił wnioski dowodowe obrony w tej sprawie złożone w postępowaniu o wydanie byłemu wiceministrowi sprawiedliwości tzw. listu żelaznego. Sąd uznał, że to, czy ścigany rzeczywiście przebywa w Naddniestrzu, czy nie, nie ma znaczenia dla sprawy.
5: Według sądu dla decyzji o wydaniu listu żelaznego, który pozwoliłby Romanowskiemu na udział w postępowaniu z wolnej stopy, istotny jest sam fakt przebywania za granicą, zatem ustalanie, czy podejrzany znajduje się na terytorium Naddniestrza, nie jest już konieczne. O potwierdzenie tej informacji przesłuchaniem Donalda Tuska wnioskował obrońca Romanowskiego na podstawie słów premiera.
6: Służby innych państw z regionu, z którymi współpracujemy, potwierdziły, że pan Romanowski znajduje się na 99% w Naddniestrzu, w Tyraspolu.
5: Sąd oddalił wniosek o przesłuchanie premiera, a także o zwracanie się do ABW i Agencji Wywiadu, stwierdzając, że nie ma podstaw do kwestionowania tego przekazanego sądowi oświadczenia, że podejrzany przebywa za granicą. Posiedzenie sądu w sprawie wydania listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu ma się odbyć 30 września.
4: Zapowiada dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
7: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
4: Od dziś spore utrudnienia na S3 w Zachodniopomorskiem. To główna trasa prowadząca ze Szczecina nad morze. Rozpoczyna się tam wymiana nawierzchni, a kierowców czekają zmiany.
8: Chodzi o odcinek S3 między węzłami Kliniska i Rzęśnica. Remont obejmie obie jezdnie. Najpierw ruch w obu kierunkach przeniesiony zostanie na jedną nitkę, a później na drugą. To oznacza, że kierowcy będą mogli korzystać tylko z jednego pasa ruchu w każdą stronę. Tak będzie przez najbliższe kilka tygodni. Kierowcy jadący ze Szczecina nad morze powinni zaplanować więcej czasu na podróż. Jeżeli pogoda dopisze, prace na trasie S3 powinny zakończyć się pod koniec października.
4: Informuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. W wielu miastach dziś nie da się jechać na gapę. 22 września to Światowy Dzień Bez Samochodu. Tego dnia mieszkańcy Wrocławia, Warszawy czy Krakowa mogą bezpłatnie przemieszczać się tramwajami i autobusami.
9: Nie trzeba kupować biletu, wiedziałeś?
10: Widziałem cię, byłem w szoku, chciałem kupić, ale patrzę, darmowe, skorzystam.
9: Pani podobno wie o darmowym bilecie?
11: Tak, zdecydowanie. Dzisiaj mogę się pochwalić, że świętuję urodziny, więc właśnie sobie zorganizowałam zwiedzanie miasta i wyjątkowo tramwajem, żeby właśnie móc pokorzystać z moją przyjaciółką z Poznania. Trzeba korzystać. A my uciekamy właśnie na tramwaj, żeby uszyć nasze listy.
9: Powodzenia, miłej jazdy.
11: Dziękuję.
9: Nie kupujcie biletu.
4: Przypominała nasza dolnośląska reporterka Martyna Czerwińska. Koncentracja to słowo klucz przed meczem z Niemcami. O 18:00 siatkarski pojedynek w Sofii, awans do półfinału Mistrzostw Europy. Na koncentrację zwraca uwagę trener biało-czerwonych Nikola Grbić.
12: Skupmy się na koncentracji. Niemcy ewentualne słabości związane z rozkojarzeniem wykorzystają. Będą czekać na taki gorszy moment w grze Polaków. Potrafią być cierpliwi. Trener Grbić wymaga zawsze od swoich zawodników perfekcjonizmu. Wie, że jego oczekiwania nie zawsze mają odzwierciedlenie w tym, co dzieje się na boisku, ale na dekoncentrację na pewno nie pozwoli.
13: Trener zawsze podkreśla, czy to przed meczem, czy to nawet w trakcie meczu, po dwóch wygranych setach, że łatwo jest siebie zrzucić to skupienie i łatwo jest ten mecz przegrać. Mamy bardzo tak mało takich momentów, w których tracimy to skupienie, jednak trener bardzo nas na to uczula.
12: Mówił nasz młody środkowy Jakub Nowak. W naszym obozie panuje też takie przeświadczenie, że jeśli zagramy na swoim normalnym, wysokim poziomie, to ten mecz po prostu wygramy.
4: Na miejscu w stolicy Bułgarii jest nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański.
3: Kolejne fakty u nas znowu o 16:00. Zapraszamy. Teraz jeszcze prognoza pogody. Dziś znów zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Po południu jeszcze na zachodzie możliwe rozpogodzenia. Więcej przejaśnień również nad samym morzem. Poza tym sporo chmur i przelotny deszcz. Na wschodzie możliwe burze. W Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. A na termometrach maksymalnie 12 stopni na południu, około 15 w centrum i na wschodzie do 18. Na północnym zachodzie kraju chłodniej, na terenach podgórskich tam od 9 do 13. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, porywisty, północny. północno-zachodni i północny. Wysoko w górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Jutro bez większych zmian, nadal pochmurno i deszczowo.
7: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
14: Nazywam się Rafał Blechacz.
15: Piotr Paleczny.
16: It's your friend Lang Lang.
17: Jakub Józef Orliński.
18: Sono Fabio Biondi su RMF Classic. Ascoltate questa radio.
7: RMF Classic.

0: Mary Gregson Williams i opowieści z Narni, Lew, Czarownica i Stara Szafa. To za nami, jest 12 minut po godzinie 15. W RMF Classic zaczynamy codzienny popołudniowy magazyn Pop Kultura. Katarzyna Chnat, zapraszam.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Jazzowy clubbing zaproponujemy Wam za chwilę w naszym magazynie, a dokładnie o trasie koncertowej Agi Zarian opowie Ula Urzędowska. Poza tym zaprosimy na koncert z okazji kolejnych urodzin Anny Szałapak w Krakowie i na promocję nowej płyty Michała Zabłockiego pod tytułem Ani Koty. Będą też bilety na ciekawy koncert do Warszawy. Pojawi się u nas również Julia Sarzyńska z opowieścią o naturze w kulturze, a poza tym będą propozycje literackie, no i sprawdzimy, co ważnego dzieje się w świecie kina. Około 16.50 zapraszam na studio festiwalowe. O tym, co dzieje się na festiwalu filmowym w Gdyni, opowie Natalia Ryba. A po godzinie 17.00 o nowościach kinowych opowiadać będzie Magda Juszczyk. Zatem na bogato dzisiaj. A do tego najpiękniejsza muzyka filmowa. Już za chwilę temat serialu Północ-Południe, a teraz piosenka Pianoman z serialu The Boys.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
0: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Kultura w RMF Classic.
1: To był fragment Symfonii Adur Johanna Baptista Nerudy. A my w RMF Classic w magazynie Popkultura zapraszamy teraz na cały ten jazz w Nowym Jorku. Z nami Ula Urzędowska, która zna szczegóły. Cześć Ula.
2: Tak, cześć Kasiu. To moja propozycja. Proponuję jazzowy clubbing z Agą Zarian, wokalistką jazzową, która za chwilę rozpoczyna trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Pierwszy koncert w sobotę w Nowym Jorku. Artystka bardzo dobrze zna to miasto od jazzowej strony i poleciła nam przed wylotem wyjątkową miejscówkę.
3: Jeżeli Państwo kiedyś będą odwiedzać Nowy Jork i będziecie mieli wieczór wolny, to Village Vanguard, legendarny klub jazzowy, który na tych deskach skromnego klubu, który istnieje już dziesiątki lat, no, gościł wszystkich największych muzyków, czyli aura tych wszystkich wspaniałych muzyków, jak Miles Davis chociażby, unosi się w powietrzu. To odwiedźcie Village Vanguard. To jest prowadzone przez jedną rodzinę już naprawdę, no, tam od lat 30. Tam są te same piękne drzwi, znaczy piękne, takie no, charakterystyczne, pomalowane na bardzo taką mocną, jaskrawą, czerwoną farbą. Bardzo wąskie schody, no bo to budynek stary i tam się niewiele zmieniło. No, zmieniają na pewno kotary co jakiś czas, czarne, takie aksamitne, małe stoliczki, wszystko bardzo skromne, bardzo cichutko chodzący między stolikami kelnerzy i kelnerki, którzy tam podają jakiegoś drinka, czy jakieś tam, nie wiem, orzeszki. Publiczność zasłuchana. Tam jest rzeczywiście kult tej muzyki, taki szacunek dla tych wykonawców, którzy w jakiejś małej garderobie się przygotowują, nie ma tego splendoru, tego wszystkiego, wszystko tak pozostało. Ten duch tam się unosi.
2: I to był jazzowy Nowy Jork, a zaraz po powrocie ze Stanów Zjednoczonych artystka rusza z trasą koncertową po Polsce. Pierwszy na trasie jest Białystok 22 października. Kolejne miasta to Lublin, Toruń, Łódź, Koszalin. Wszystkie informacje, pełna lista i daty to znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl, zakładka Polecamy.
1: Tyle Ula Urzędowska, piękne dzięki, a my wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas piękna muzyka z filmu Król Lew.

0: Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

15.43, słuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic. Za chwilę kolejna ciekawa propozycja i zaproszenie na koncert w Krakowie. A do tego czasu poranek z suity Pergynd Edvarda Grieg'a. Zagra nam Orkiestra Symfoniczna z Göteborga, prowadzi Neeme Järvi.

0: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
1: W magazynie Pop Kultura sprawdzamy też, co w kalendarium ważnych wydarzeń. A dziś, 22 września, mamy kolejną rocznicę urodzin Anny Szałapak, artystki Piwnicy pod Baranami, jednej z najsłynniejszych krakowskich wykonawczyń poezji śpiewanej, która była też, przypomnijmy, etnografką, etnolożką i posiadała też tytuł doktora nauk humanistycznych. Gdyby żyła, dziś obchodziłaby 74. urodziny. Z tej okazji w Piwnicy pod Baranami w Krakowie odbędzie się koncert Michała Zabłockiego, promujący wyjątkową płytę Ani Koty. To projekt, który powstał w oparciu o materiał, jaki zostawiła po sobie Anna Szałapak. Michał Zabłocki, znany krakowski poeta, dopisał do tego trochę tekstu i razem z muzykami stworzył ciekawy projekt Ani Koty.
2: Tak, to Ani Koty, piosenką, która była pierwsza, to był Ani Kot z tekstem Ewy Lipskiej. I to jest właśnie jedyna piosenka, gdzie ja zaistniałem troszeczkę szerzej, a nie pisałem tego tekstu. Natomiast potem następowały różne tematy, ściślej lub luźniej związane z kotami. To znaczy jednak w większości przypadków koty są potraktowane tutaj jako metafory pewnych ludzkich zachowań. I tak się zgromadził materiał tekstowy.

0: znaleźć osobny patent.
1: A dziś wieczorem jest koncert promujący ten album.
0: Tak, zapraszamy do Piwnicy pod Baranami na koncert połączony z premierą albumu. Co ciekawsze, albumu on będzie do kupienia tylko i wyłącznie przy koncertach. Także też tym bardziej serdecznie zapraszamy 22 września Piwnica pod Baranami.
1: Zatem kto dziś wieczorem jest w Krakowie, ma czas, to warto będzie pojawić się w Piwnicy pod Baranami. Koncert rozpocznie się o godzinie 19:00. A później, jak zapowiada Michał Zabłocki, planowane są kolejne koncerty promujące w różnych miastach w Polsce. To trzeba już sprawdzać na bieżąco na mediach społecznościowych projektu Zabłocki osobiście.

0: Temat z gliniarza z Beverly Hills kończy tę godzinę programu. Zbliża się 16:00 już za chwilę. Najświeższe fakty w RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Po reklamie.

0: Grzegorz Jasiński jest już w studiu Faktu w RMF Classic, zatem zapraszamy na najważniejsze informacje o 16.
1: Rząd przyjął pakiet 5 ustaw dotyczących ochrony zdrowia. Poinformowała o tym minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
2: W tym pakiecie ustaw znalazła się ustawa, która będzie limitowała wynagrodzenia w placówkach, które pracują w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.
1: Jeszcze dziś projekt ma trafić do Sejmu, a posłowie zajmą się nim na najbliższym posiedzeniu Izby na początku października. Jeśli ustawa jeszcze w tym roku wejdzie w życie, a tego chce rząd, to do końca roku lekarz maksymalnie zarobi miesięcznie nie więcej niż 76 800 zł. Od stycznia wtedy rośnie płaca minimalna, będzie to 3000 zł więcej. Zasada wynagrodzenia lekarza na jednym etacie po nowemu jest taka, że maksymalnie może zarobić
2: 8-krotność minimalnego wynagrodzenia, również możliwość zwiększenia do 12-krotności w przypadku, kiedy będziemy mieli do czynienia ze specjalistami, którzy na przykład wykonują operacje wysokospecjalistyczne albo są transplantacje.
1: Jest też limit etatów dla lekarzy, nie więcej niż 2 w publicznym systemie ochrony zdrowia. W Nowym Jorku prezydent USA Donald Trump za chwilę wygłosi przemówienie na dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Debatę przywódców otworzył już sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Czego możemy się dziś spodziewać?
3: Z całą pewnością krytyki ONZ, partnerów ze świata za brak pomocy w wojnie z Iranem, i to Iran może być tematem przewodnim. Być może dojdzie tu też do kuluarowych rozmów. Marco Rubio, szef amerykańskiej dyplomacji, powiedział, że Stany Zjednoczone są otwarte na rozmowy z delegacją irańską podczas odbywającej się sesji Zgromadzenia Ogólnego, a Iran potwierdza gotowość do otwarcia cieśniny Ormus w ciągu 7 dni, jeśli Stany Zjednoczone złagodzą presję wojskową i zniosą blokadę irańskich portów. Spodziewamy się też, że Trump będzie mówić o wojnie Rosji z Ukrainą. Dziś prezydent USA ma rozmawiać tutaj na terenie ONZ z Wołodymirem Zełenskim. Za nieco ponad godzinę ma odbyć się tutaj także konferencja prasowa prezydenta Karola Nawrockiego. Nie ma w planie jego rozmowy z prezydentem Trumpem. Trump dziś wyjeżdża już z Nowego Jorku, bo jutro będzie w Waszyngtonie witał przywódcę Chin.
1: Zapowiada z Nowego Jorku korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
4: Śledzimy fakty.
1: Uwaga kierowcy na dwójce na Mazowszu w Nowej Wsi między węzłami Wiskitki i Skierniewice. Zepsute auto osobowe blokuje prawy pas w kierunku Poznania. Stawka wysoka. Za 2 godziny polscy siatkarze zagrają z Niemcami o półfinał Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni nastawieni są na ciężki bój. Fani siatkówki też nie mają złudzeń, ale wierzą w zwycięstwo Polaków.
5: No Niemcy, zważając na to, że ostatnio Bułgarię chyba 3-2 z nimi wygrali, to mi się wydaje, że może być ciężko, bo pokazali trochę formy, więc wydaje mi się, że też no, dojdzie na pewno do tej dogryweczki. Nie wiem, jak to w siatkówce się nazywa niestety, ale... No,
6: tiebreak?
5: No ale ostatecznie 3-2. No, nie, no Polacy to Polacy jednak, tak. No to jest siatkówka polska, to jest jednak siatkówka polska. No.
6: To jest marka.
5: To jest marka, tak.
6: Będzie pani trzymała kciuki za Polaków?
7: Oczywiście, będziemy trzymać kciuki i będziemy dopingować.
6: Mamy szansę twoim zdaniem na zwycięstwo?
7: Myślę, że wygramy, tak.
6: Jak może zakończyć się to spotkanie?
8: Myślę, że oczywiście wygra Polska. 3-1 w setach, myślę, że się skończy.
1: Z kibicami w Łodzi rozmawiała reporterka RMF FM Agnieszka Wydarka.
0: Na kolejne fakty zapraszamy znów za godzinę o 17. Teraz jeszcze prognoza pogody. Na północy i nad samym morzem teraz sporo pogodnego nieba i miejscami nawet słonecznie. Poza tym sporo chmur i przelotny deszcz. Na wschodzie kraju możliwe również burze. Więcej tych chmur, z których pada nie tylko deszcz, ale i też śnieg, pojawia się nad Tatrami i na szczytach Beskidów. A na termometrach teraz od 12 stopni na południu przez 15-16 w centrum i na wschodzie do 18 na północnym zachodzie kraju. Chłodniej właśnie w terenach górskich, tam od 9 do 13. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, głównie właśnie w górach północno-zachodni i północne. Jutro nadal sporo chmur i przelotny deszcz.
9: RMF Classic. Nastrojowa klasyka i muzyka z kultowych filmów.
10: Michał Żebrowski, Maciej Sztur, Robert Więckiewicz,
11: Arkadiusz Jakubik.
12: Pozdrawiam słuchaczki RMF Classic, Bogusław Linda i słuchaczy oczywiście też.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka z filmu Artysta, 11 minut po godzinie 16 w magazynie Popkultura w RMF Classic. Katarzyna Chnat, witam ponownie. No i zapraszam na kolejną godzinę z nami i z najpiękniejszą muzyką filmową.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A zanim zapowiem kolejne muzyczne propozycje na naszej playliście, to mam zaproszenie. 27 września w Warszawie, w jednej z pięknych sal koncertowych, odbędzie się koncert jubileuszowy zespołu The Hube Group z okazji ich 10-lecia, no i z okazji premiery albumu Recomposed. 10 lat i wspólnej drogi artystycznej to setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka. A ten warszawski koncert to będzie spotkanie różnych muzycznych światów, charakterystycznego brzmienia kwartetu saksofonowego, energii i swobody zespołu jazzowego oraz współczesnego języka kompozytorskiego. I to będzie nie tylko okazja do posłuchania dotychczasowej ich drogi, ale przede wszystkim punkt wyjścia do kolejnego rozdziału artystycznej historii zespołu, czego bardzo im życzymy. A my mamy dla Państwa podwójne bilety na ten jubileuszowy koncert zespołu The Hube Group, który odbędzie się, przypomnę, w Warszawie, w jednej ze znanych sal koncertowych, 27 września o godzinie 18. Wszystkie szczegóły dotyczące koncertu znajdziecie na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl, a w sprawie biletów piszcie do nas już teraz na adres redakcja@rmfclassic.pl. Wracając do muzycznych propozycji, już za chwilę fragment soundtracku z filmu Legiony, a teraz Vangelis, Opera Sauvage.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj!
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.

0: To był fragment koncertu fletowego Emol Saverio Mercadante w RMF Classic. Jest 16:31, a w magazynie Popkultura czas teraz na spotkanie z cyklu O naturze w kulturze. Julia Sarzyńska jest już z nami w warszawskim studiu. Cześć Julia.
1: Cześć Kasiu.
0: Witam cię bardzo serdecznie. W jaką dziką i kulturalną zarazem podróż nas dzisiaj zabierzesz?
1: Opowiem o zwierzęciu, które kultura potraktowała chyba wyjątkowo surowo. Czerwony kapturek, trzy małe świnki, Piotruś i wilk. Od dziecka właściwie jesteśmy uczeni, że kiedy w opowieści pojawia się wilk, to raczej nie zwiastuje niczego dobrego. Jest groźny, podstępny i czyha gdzieś w ciemnym lesie. I dokładnie z tym wizerunkiem rozprawia się wystawa Wilk, zwierzęta przeklęte, która dziś kończy się w Muzeum Sztuki Wieluńskiej. Pokazuje wilka nie tego strasznego z bajki, ale prawdziwego, jako świetnego myśliwego, ale też bardzo opiekuńczego rodzica.
0: Czyli ten stereotyp złego wilka rzeczywiście ma niewiele wspólnego z jego prawdziwym obliczem?
1: No, zdecydowanie. Wilki są bardzo społeczne. To, co nazywamy watahą, najczęściej jest po prostu rodziną. Parą rodzicielską i jej potomstwem. Wilki tworzą pary, wspólnie wychowują młode i dbają o członków swojej grupy. Zamiast samotnego czarnego charakteru mamy zwierzę, dla którego relacje rodzinne są niezwykle ważne. Co ciekawe, wilk był pierwszym bohaterem całego cyklu Zwierzęta przeklęte. Wystawa powstała już kilka lat temu w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu, a teraz przyjechała do Wielunia. Drugą odsłonę poświęcono wężom i tam również twórcy konfrontowali kulturowe wyobrażenie z tym, jakie te zwierzęta są naprawdę. Kto będzie następny? No, tego jeszcze nie wiemy. Ale może wy macie swojego kandydata? Zwierzę, któremu kultura zrobiła wyjątkowo zły PR, a które w rzeczywistości wcale nie jest takie straszne. Swoje pomysły wyślijcie do mnie na adres julia.sarzyńska@rmfclassic.pl.
0: No proszę, Julia stawia państwu wyzwanie. Mam nadzieję, że mu sprostacie. A kto jeszcze dzisiaj będzie w okolicach Wielunia, to może warto udać się do Muzeum Ziemi Wieluńskiej, żeby jeszcze ostatni moment zobaczyć i obejrzeć wystawę Wilk, zwierzęta przeklęte. Julia Sarzyńska była dzisiaj razem z nami. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję i jak widać, nie taki wilk straszny, jak go malują.
0: A u nas muzycznie z dreszczykiem będzie. Przed nami dźwięki z filmu Rodzina Adamsów.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Zbił kapitał za wschodnią granicą.
2: I to już w XIX wieku.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci, ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20:30 w RMF Classic.
0: Reklama.
3: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpieczny dzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

Jest 16:44 w popołudniowym magazynie RMF Classic. Za chwilę studio festiwalowe i najświeższe doniesienia z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. A do tego czasu Cirkus Polka Schnell op. 110 Filipa Farbacha Juniora. To za moment. Teraz duet Jeroen Meyerhauser w utworze River Flows in You.

0: Słuchacie RMF Classic w popołudniowym magazynie Popkultura, a ja obiecałam jeszcze wieści z Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, który właśnie trwa i na którym są nasze dziennikarki. Za chwilę połączymy się z jedną z nich.
1: 51.

0: podzielić opinią na temat jednego chyba z najbardziej wyczekiwanych filmów tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, mianowicie Violetta Villas. I jak dobrze wszyscy wiemy, o tej artystce pisano wiele. Ale to, co wydaje mi się najmocniej zostało w naszej świadomości, to jest okrutny koniec jej życia. W skrajnej biedzie, w otoczeniu mnóstwa zwierząt, z dala od ludzi. Na szczęście w filmie Karoliny Bielawskiej ten wątek się pojawia, on nie jest najważniejszy, ponieważ najważniejszy w tej opowieści jest syn Violetty Villas, Krzysztof Gospodarek. To jest opowieść o jego mamie i jego chwila na opowiedzenie o niej. Co ciekawe, Krzysztof Gospodarek jest również koproducentem filmu, ponieważ jak sam powtarzał, pomimo tego, że relacja z jego mamą była skomplikowana i trudna, to zawsze chciał dbać o jej dobre imię. My poznajemy Violettę Villas przerażoną, pogubioną, pełną dumy, pełną pasji. Ona idzie po swoje w tym wielkim świecie. Niczego się nie boi, nawet gangsterów wczesnych, polskich. I poznajemy też, nie ma co ukrywać, kompletnie oderwaną od rzeczywistości osobę, która na pierwszym miejscu stawia właśnie śpiewanie, swoją pasję, no a dopiero później swoich bliskich. No i niezwykle patrzeć jest na to wszystko oczami jej syna, który towarzyszył jej właściwie na każdym etapie kariery, nawet mieszkał z nią przez długi okres w Las Vegas. Ja mam takie poczucie, że największą bolączką współczesnych filmowych biografii no jest to, że nikt za bardzo nie chce uderzać w pomnik i pokazywać trochę niewygodnych scen z życia gwiazdy. No i na szczęście twórcy Violetty Villas tutaj nie idą tą drogą, bo pokazują, że no jej droga była nieprzewidywalna. Pokazują, jak traktowała swoją matkę, przyjaciół, no i w końcu właśnie syna. Nie uciekają też od historii uzależnienia. Violetty Villas wcieliła się fenomenalna sędza
1: czynowska. No właśnie, o to chcę cię zapytać.
0: I myślę, że to jest rola jej życia.
1: Powiedz proszę,
0: tak,
1: jak ty...
0: Myślę, że to jest rola jej życia.
1: Jak ty w ogóle odczytujesz tę postać graną przez Sandrę Drzymalską? Czy ona sobie poradziła w tym?
0: Ona nam powiedziała w którejś rozmowie przy okazji lalki, że to była najtrudniejsza dla niej rola i ja absolutnie rozumiem dlaczego, bo jednak kostium mógł ją przyćmić, a tak się nie wydarzyło. Ona absolutnie udźwignęła głębię tej postaci, jej skomplikowane zakamarki. To i rola, i film godny właśnie konkursu głównego na tegorocznym festiwalu. Także wyczekujcie premiery, bo już w listopadzie na ekranach polskich kin.
1: Bardzo ci dziękuję za tę relację. Miałam przez chwilę wrażenie, że zerwało nam połączenie, ale udało się, wróciłaś, więc bardzo ci dziękuję. Słyszymy się znowu jutro o 16:50.
0: Ja
1: będą kolejne wieści z Gdyni. Dzisiaj życzę ci pięknego wieczoru na koncercie.
0: Bardzo dziękuję, ci życzę miłego końca programu.
1: I do usłyszenia.
2: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.
1: Z Natalią Rybą usłyszymy się ponownie jutro o 16:50. Serdecznie zapraszam. Teraz wracamy do muzyki. U nas przepiękna piosenka, którą znacie ze ścieżki dźwiękowej do filmu Nothing Hill.

0: Temat tytułowy z filmu Terminator 2. Dzień sądu kończy tę godzinę programu. Już za chwilę 17 i za chwilę kolejne, ostatnie dziś fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz ich wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Po reklamie.
13: Już po 17:00 czas na ostatnie dziś fakty w RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Jest szansa na tańsze paliwa, prognozują analitycy. Zmian cen na stacjach nie należy jednak spodziewać się w najbliższych dniach. Niewielkie spadki ceny za baryłkę ropy na światowych rynkach są już jednak widoczne, a powodem głównie szansa na złagodzenie konfliktu w Zatoce Perskiej.
15: Stacje w tym momencie bardzo mocno ograniczają swoje marże, żeby nie wprowadzać na stacyjne pylony tych wysokich cen, czyli przebijających psychologiczne granice 8 zł dla benzyny i 9 dla diesla. I myślę, że w tym rejonie wiele stacji będzie w najbliższym czasie pozostawać.
14: Prognozuje Jakub Bogucki z epetrol.pl. Jaką wiadomość chciałby przekazać amerykański prezydent rosyjskiemu przywódcy? W Nowym Jorku w czasie rozpoczynającej się 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ dziennikarze zadali to pytanie Donaldowi Trumpowi. Co usłyszeli?
16: Settle the war.
14: Zakończ wojnę, odpowiedział amerykański przywódca. Teraz wygłasza przemówienie na forum ONZ. Jest przełom w sprawie unijnych sankcji na Rosję. Irlandzka prezydencja informuje, że ambasadorowie państw Unii przeprowadzili pozytywną dyskusję i ruszają już techniczne prace nad przedłużeniem sankcji.
17: Unijni ambasadorowie zgodzili się wykreślić z czarnej listy dwóch rosyjskich oligarchów, Aliszera Usmanowa i Michaiła Friedmana. W zamian sankcje wobec pozostałych około 3000 osób i podmiotów zostaną przedłużone aż o 3 lata. Łotwa do końca sprzeciwiała się takiemu rozwiązaniu, nie chcąc zgodzić się na osłabienie listy sankcyjnej. Nie chodziło jednak o zablokowanie samych sankcji, ale o sprzeciw wobec ich złagodzenia.
14: Informuje nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
18: Oparte na faktach.
14: Francuzi z awansem do półfinału siatkarskich Mistrzostw Europy pokonali w Sofii Rumunię 3-0, a za godzinę mecz Polaków z Niemcami. Przed halą da się już wypatrzeć naszych kibiców. Rozmawiał z nimi wysłannik RMF FM Patryk Serwański.
19: Przyjechaliśmy dzień wcześniej, pochodziliśmy sobie, pozwiedzaliśmy i powrót jutro.
20: Warto tutaj przyjechać na chwilę?
19: Myślę, że na takiego city breaka weekendowego warto.
20: To jeszcze wynik.
19: Mam nadzieję 3-0, ale przyjmiemy wszystko, co będzie na plus.
20: Z trójką z przodu dla nas.
19: Dokładnie tak.
20: Myśli pan, że mamy drużynę na złoto?
21: No, Polakiem jestem, więc uważam, że tak, ale no zobaczymy. Ale myślę, że mistrza będziemy mieli.
14: Trzymamy kciuki. W kalendarzu ostatni dzień lata dla wielu to ulubiona pora roku, więc rozstanie jest dość bolesne.
22: Za czym będzie pani najbardziej tęskniła?
23: Za długim, jasnym dniem.
24: Ja bardzo żałuję, bo jednak uwielbiam słońce i piękną pogodę, ale myślę, że trzeba korzystać też z tego klimatu i ma to swoje plusy.
22: A jakie plusy ma jesień? Kocyk? Ciepła czekolada?
24: Kocek, film, kawa, ciepła czekolada i wszystko, co można robić sobie w domku.
14: Te głosy we Wrocławiu zebrała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
13: A w popołudniowych faktach w RMF Classic był z nami Grzegorz Jasiński. Wielkie dzięki. U nas jeszcze prognoza pogody. Na północy i nad samym morzem teraz sporo pogodnego nieba i miejscami nawet słonecznie. Poza tym chmury i przelotny deszcz we wschodniej połowie kraju, możliwe jeszcze burze, więcej słońca i przejaśnień, tak jak mówiłam, na wybrzeżu. A na termometrach 14 stopni na północnym wschodzie i południu, około 15-16 teraz w centrum, 17 najwięcej na północnym zachodzie i najchłodniej nadal na terenach podgórskich. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. W nocy więcej przejaśnień, a jutro znów sporo chmur i przelotny deszcz. Najwięcej pogodnego nieba i słońca na północnym zachodzie, a na termometrach w ciągu dnia maksymalnie do 18 stopni.
0: RMF Classic na uspokojenie.
1: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna.
2: Seweryn Krajewski.
3: Mówi Grzegorz Turnał.
12: Tomasz Raczek.
25: Nazywam się Magda Cielecka.
26: W ogóle nie wyobrażam sobie kąpać się bez muzyki. Czy to Bach, czy jakaś muzyka filmowa. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Temat serialu Stawka większa niż życie i muzyka Jerzego Matuszkiewicza zabrzmiała. Dziś 22 września, jest 12 minut po godzinie 17:00. Słuchacie magazynu Pop Kultura w RMF Classic. Zapraszam na ciąg dalszy.
1: Pop Kultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Mówiłam już dzisiaj o tym, że mamy urodziny Anny Szałapak, bo taka ciekawa data w kalendarzu, a 9 października obchodzić będziemy kolejną rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej, więc dużo powodów do mówienia o poezji będzie, a przy okazji o słowie i książkach. Jak już wiecie, niedawno ukazała się najnowsza książka Joanny Podsadeckiej zatytułowana Mężczyźni Osieckiej, w której autorka kreśli ciekawy obraz nie tylko samej Osieckiej, nie tylko jej relacji z mężczyznami, ale opisuje też klimat epoki, w której żyła. A kto był dla Osieckiej ważny w życiu, jeśli chodzi o mężczyzn? No między innymi Marek Chłasko, Zbigniew Cybulski, Jeremi Przybora, Andrzej Jarecki, Andrzej Wajda, Daniel Pasent, jak również Jerzy Giedroyć. No i tu jest ciekawostka. Dla tych, którzy na temat Agnieszki Osieckiej wiedzą już wszystko, albo prawie wszystko, otóż w książce Joanny Podsadeckiej znajdziecie coś, co jeszcze nigdy wcześniej nie było publikowane. Chodzi o korespondencję Osieckiej z Giedroyciem, o czym opowiedziała mi autorka książki Joanna Podsadecka.
2: Tak się złożyło, że jak kończyłam pisać książkę Mężczyźni Osieckiej, to w paryskiej kulturze mogła zostać otwarta teczka, na której była taka adnotacja, że może zostać otwarta 25 lat po śmierci Jerzego Giedroycia, czyli jesienią 2025 roku, kiedy ja już zamykałam tę książkę. I ja rzeczywiście jako pierwsza w książce cytuję fragmenty tej korespondencji, które pokazują, że Jerzy Giedroyć był absolutnie zakochany w Agnieszce Osieckiej, szalał na jej punkcie, zawsze kończył te listy, masz wszystkie moje myśli. Mhm. I to jest naprawdę zaskakujące, bo Agnieszka Osiecka kiedyś napisała do szuflady taki tekst, jakiej decyzji w życiu najbardziej żałuje, i opisała tę sytuację, że on nawet nie wiedział, jak ja poważnie myślałam o tym, czy zostawić wszystko, zmienić to życie na to francuskie, że było w nim coś takiego, ona czuła, jaki to jest format osobowości i czuła, że to jest szlachetny człowiek. On chciał bardzo na pewno, żeby Agnieszka została na zawsze, ale też bał się jej zamknąć drogę, bo wiedział, że są na innych etapach życia, że ona ma 20 lat i ma prawo jeszcze doświadczać, szukać swojej drogi, musi jeszcze sporo przeżyć. Natomiast on miał 50 i już wiedział, że takich kobiet jak Osiecka nie spotyka się na każdym zakręcie, bo to nie była tylko fascynacja jej młodością. On widział, jaka ona jest błyskotliwa i jak jest kompletnie niepodobna do swoich rówieśnic. To znaczy, że jest tak naturalna, niezależna i tam takie rzeczy się dzieją w tej jej wrażliwości, które no, później przyciągały tylu innych ludzi.
0: Tym bardziej właśnie po książkę Mężczyźni Osieckiej warto sięgnąć. A całej mojej rozmowy z Joanną Podsadecką możecie posłuchać w podcastach na naszej stronie internetowej w zakładce Od Słowa do Słowa. Tam właśnie porozmawiałyśmy sobie na temat mężczyzn Osieckiej i tej książki. Zapraszam do posłuchania i zapraszam do pozostania razem z nami. Wracamy teraz do muzyki na antenie RMF Classic. Za chwilę kompozycja Aleksandra Despla z Gry Tajemnic, a teraz Ennio Morricone i temat z filmu Cinema Paradiso.

0: Reklama.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
2: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
4: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Finał z karnawału zwierząt Camila Saint-Saënsa. Na fortepianie grał Lang Lang.
1: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
0: A my mamy dla Was kolejne propozycje, nie tylko na naszej antenie, ale też na kanale YouTube RMF Classic, a tam jest już dostępny kolejny odcinek podcastu Kaja Zaprasza, w którym artystka rozmawia z wyjątkowymi gośćmi. W ostatnią sobotę jej gościem był Michał Bajor. Posłuchajcie fragmentu.
2: No ty jesteś wielką ikoną. Ludzie ciebie kochają, tak, no. Dobrze o tym wiesz. Oczywiście za twoje wielkie role, natomiast myślę, że jesteś totalnie charakterystyczny stopnia, że powstają memy na twój temat, ale to jest, uważam...
3: Mówisz o kałuży?
2: Tak. Znaczy, obaj,
3: ale jeszcze coś w Badach mi ostatnio
2: mówię,
3: Kuba mówił. Coś jeszcze Kuba mówił ostatnio, ale zapomniałem. W Sopocie mi coś mówił, tak, ale zapomniałem.
2: To jest tak śmieszne, ale to wiesz, co to znaczy. To znaczy, że jesteś tak charakterystyczny i tak ważny dla kultury, i tak zauważalny, no i że jesteś kawałkiem historii. Nie jesteś z tego... Przestań.
3: Jestem, ale tak by się chciało, patrząc na różne koleżanki, kolegów, żeby tak się to mogło tak cofać tam. Jeszcze 20 do tyłu.
2: Naprawdę chciałbyś się cofnąć?
3: Nie chciałbym być bardzo młody, bo dzisiejsza młodość ogromne ma wyzwania. I patrząc na to, co się dzieje na świecie i w kraju naszym, i w Europie, i wszędzie, nie tylko politycznie, ale również geopolitycznie i to wszystko.
2: Ale też i kulturowo, prawda?
3: Kulturowo bardzo, bardzo się zmieniło i nie chcę wyjść tu na jakiegoś dziadersa, który narzeka, tak jak mój dziadek mówił, jak słuchałem Beatlesów, mówi, co ty słuchasz?
2: Mój dziadek też, Boże, te włosy długie, jak oni wyglądają, małpy!
3: Tak.
0: Cała rozmowa Kai z Michałem Bajorem jest dostępna na naszym kanale YouTube, tam możecie jej odsłuchać. A kolejny odcinek już w sobotę o 10:00. Na kanale o 10:00, a na antenie RMF Classic o 11:00. No i tym razem gościem Kai będzie Mietek Szcześniak. Serdecznie zapraszamy. Ja wracam w magazynie Popkultura do muzyki. Na naszej playliście już za chwilę The Blues Brothers, a teraz muzyka Wojciecha Kilara z filmu Ziemia Obiecana.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rozplotkowany, wciąż nam bliski, świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Izabeli Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6:30.
4: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
5: Gastronomia nie zwalnia. Nowe trendy, nowe technologie, nowe oczekiwania gości. Dlatego 30 września spotkajmy się na Makro Gastro Lab we Wrocławiu. Ponad 100 partnerów branżowych, praktyczne warsztaty i rozwiązania wspierające rozwój restauracji, hoteli, kawiarni oraz firm cateringowych. Dla klientów Makro z branży Horeca udział bezpłatny. Szczegóły i rejestracja na makrogastrotargi.pl. Makro Gastro Lab. Razem tworzymy przyszłość Horeca.
3: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, kwadrans pozostał do godziny 18, a my wracamy do muzyki, która umila nam to popołudniowe spotkanie z muzyką, najpiękniejszą muzyką filmową i nie tylko. Niebawem kompozycja Randy'ego Newmana, a wcześniej taniec łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. To będzie wykonanie filharmoników wiedeńskich, których poprowadzi James Levine, to za momencik. Teraz piękny duet Marta Erherici, Piotr Anderszewski we fragmencie z 16 Symfonii Fortepianowej C-dur Mozarta.

8 minut zostało do godziny 18. Jeszcze trwa magazyn popkultury, ale ja już powoli się z wami żegnam. Bardzo dziękuję za dzisiaj wspólnie spędzony czas. No i mam nadzieję, że słyszymy się znów jutro po godzinie 15. Będzie znów sporo pięknych tematów. Żegnam się z wami piosenką ze ścieżki dźwiękowej do filmu Toy Story 5, a wieczorem antenę przejmie Jadwiga Polus i będzie miała znów sporo pięknej muzyki dla was. Zapraszam i zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
0: Po reklamie.

0: Punktualnie godzina 18. Zapraszam na aktualności ekonomiczne dnia, które przygotował Igor Skrzypek.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
2: Dzień dobry, na początek pasażu zapraszamy do spojrzenia w portfele Polaków, bo Polacy zaczynają chwytać się za kieszeń. Na to wskazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego o sprzedaży detalicznej. Dane rozczarowujące, niższe niż spodziewali się analitycy. Co prawda, rok do roku mamy wzrost sprzedaży w sklepach, ale mniejszy niż w poprzednich miesiącach, niecałe 4%. Mimo to pesymizm jeszcze się nie rozgościł w portfelach na dobre, bo ciągle rośnie sprzedaż samochodów i mebli, a więc są to tak zwane zakupy poważne. Coraz większe pieniądze mamy w polskiej piłce klubowej. 1,5 miliarda złotych przychodów osiągnęły wszystkie kluby najwyższej klasy rozgrywkowej. Na prezentacji raportu finansowego Ekstraklasa był nasz reporter Cezary Dziewiszek. Które kluby są na czele zestawienia?
3: Kolejny rok pierwsza jest Legia Warszawa, która osiągnęła prawie 300 milionów złotych przychodu. Goni ją mistrz Polski Lech Poznań, który zarobił prawie 250 milionów złotych.
4: Mamy dział naukowy, który ma nam zobiektywizować to, co się dzieje w sporcie. Nie kupujemy piłkarzy, co do których nam się wydaje, że będą wartością, tylko co do których mamy liczbowe dowody, że będą wartością.
3: Mówił dyrektor finansowy Lecha Tomasz Kacprzycki. Na podium debiutuje nie mająca możnego sponsora Jagiellonia Białystok, która miała prawie 200 milionów złotych przychodu dzięki grze w europejskich pucharach i transferom. Od właściciela największe wsparcie otrzymał Widzew Łódź, ponad 140 milionów złotych.
2: Szczegóły finansowej Ekstraklasy od Cezarego Dziwiszka dziękujemy, ale do klubów z największych lig świata dużo jeszcze brakuje, szczególnie że złoty w nie najlepszej formie. Euro kosztuje 4,34 zł, dolar 3,79, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 5,06 zł.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic. Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.
0: Niemal 3 minuty po godzinie 18. Jadwiga Polus, dobry wieczór. Zapraszam Was na najbliższe 2 godziny, podczas której będziemy przesłuchiwać utwory z poczekalni LPMF-u, a także utwory z aktualnego notowania. Zaczniemy energetycznie Chains of Love i śpiewa Charlie. To jest piosenka z filmu Wichrowe Wzgórza.

Spodobała Ci się ta piosenka? Zapewnij jej awans w kolejnym notowaniu listy przebojów muzyki filmowej i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: muzyka do filmu Titanic, skomponowana przez Jamesa Hornera, i za każdym razem, kiedy słyszę ten temat, portret, wyobrażam sobie kompozytora przy fortepianie, bo to właśnie jego wykonanie na oryginalnej ścieżce dźwiękowej. Słuchajcie, RMF Classic, to jest wtorkowa rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej, a to oznacza wieczór propozycji do kolejnego notowania głównego. No i mam dla was teraz utwór Johna Williamsa. Jeśli śledzicie to, co się dzieje wokół legendy muzyki filmowej, no to zapewne część z was już wie, że ukazała się fantastyczna płyta z antologią koncertową muzyki filmowej Johna Williamsa, którą prezentował w Berlinie, a także w Wiedniu z udziałem znakomitej Anne Sophie Mutter. A ja gram dla was teraz utwór z miejsca 9 aktualnego notowania, 558. To jest fragment soundtracku do filmu Harry Potter i Kamień Filozoficzny.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

To jest rozgrzewka do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Przypomnij sobie swoją ulubioną muzykę filmową i zagłosuj na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tosty i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ten soundtrack Ludwiga Göranssona jest na miejscu 11 i to jest nowość Chasing the Escaping Sun.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
5: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
6: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
0: Po reklamie.

0: The Hampton String Quartet jest to wersja instrumentalna legendarnego utworu Eurythmics. Annie Lennox tę melodię stworzyła w latach 80. No a zupełnie niedawno otrzymała zupełnie nową twarz w serialu Wednesday. Jeśli uważacie, że warto docenić taką wersję Sweet Dreams, no to zapraszam Was. Czyńcie swoją powinność na rmfclassic.pl. W specjalnym serwisie LPMF-u możecie wybierać faworytów.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Nowości z poczekalni.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Po reklamie.
15: RMF Classic. Gramy sceny w twojej wyobraźni.

0: To muzyka do serialu Ekstradycja skomponowana przez Jerzego Satanowskiego. Słuchacie RMF Classic, a wcześniej być może wpadła wam w ucho piosenka Igora Herbuta. To Jak ci jest? Piosenka właśnie pod tym tytułem. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku, a jeśli nie, no to zostańcie na naszych łagodnych, klasyczno-filmowych falach. Będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, by zmienić ten stan. Już teraz utwór Michaela Giacchino, jedno z najgłośniejszych i najbardziej rozchwytywanych nazwisk w Hollywood, jeśli chodzi o muzykę filmową. W naszej poczekalni LPMF-u odnajdziecie soundtrack do nowego Spidermana. Spiderman całkiem nowy dzień. I to jest aktualnie 23. miejsce w poczekalni.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Wasze propozycje.

To była nowa propozycja do listy przebojów muzyki filmowej w RMF Classic. Jeśli Ci się spodobała, oddaj swój głos na rmfclassic.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Trapiły pana Rzeckiego niejasne, ale złowrogie przeczucia. Przychodził mu na myśl jego sen, kiedy po przedstawieniu Rossiego marzyło mu się, że Wokulski skoczył za panną Izabelą z wieży ratuszowej. To znowu przypominał sobie dziwne, a nic dobrego nie zapowiadające zdania Stacha. Chciałbym zginąć sam i zniszczyć wszelkie ślady mego istnienia.
2: Jedno z największych polskich dzieł literackich. Bolesław Prus. Lalka.
3: Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny odcinek tej ponadczasowej opowieści. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.
4: Reklama. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Kiedy słyszę tę melodię, przypomina mi się nagranie Queen at Wembley. No i to niezwykłe wykonanie Love of My Life przed tak potężnym tłumem. Freddie Mercury śpiewa a cappella Love of My Life. Piękny, piękny moment, wzruszający moment. To ten słynny koncert, w którym Freddie wystąpił w białych spodniach z czerwonymi lampasami i żółtej kurtce. No i na tym właśnie koncercie zapisało się wiele takich wspaniałych, wzruszających momentów i bardzo, bardzo lubię powracać do tej melodii, a w tym wykonaniu Royal Philharmonic Orchestry brzmi naprawdę znakomicie. Myślę, że Freddie bardzo chciałby zagrać ten utwór z orkiestrą. Bardzo kochał muzykę klasyczną, a także śpiew operowy. Teraz powracam do naszej poczekalni, bo to wciąż wieczór propozycji do LPMF-u. Przed wami muzyka francuskiego mistrza filmowych partytur. Monsieur Alexandre Desplat to jest temat do filmu Dziewczyna z perłą i odnajdziecie ten temat w poczekalni listy.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka. Głosuj na swój typ na www.rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
2: Naturalna motywacja do działania? Zacznij rok szkolny z płatkami owsianymi Melwit. www.melwit.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
0: Po reklamie.

0: ode mnie na dziś. To jest nowość od Hozier'a i Bera McCreary. Wspólnie stworzyli bardzo piękną, przejmującą pieśń do gry wideo God of War Ragnarok, a ten utwór nosi tytuł Blood Upon the Snow. Możecie głosować na wasze faworytki, piosenki, melodie kina, seriali i gier wideo. Jest ich kilka. Zapraszam na rmfclassic.pl.
1: Lista przebojów muzyki filmowej. Rozgrzewka.

0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.
1: Reklama.
2: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
9: Wydział Kultury RMF Classic. W czwartek po 15.
10: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Na stres, na korki, na deadline'y działa. RMF Classic.

Kwartet gitarowy z Los Angeles z towarzyszeniem Delaware Symphony Orchestry pod batutą Davida Amado zagrał fragment koncertu Andaluz Joaquina Rodrigo. Wcześniej muzyka Georges Bizeta, był to słynny fragment opery Carmen, Marche Chur, Le Voici la Quadrille. A w RMF Classic na ścieżce dźwiękowej już niebawem Vangelis i 1492 Wyprawa do raju. Teraz przypomnę Wam piosenkę Zbigniewa Wodeckiego, no i już teraz gorąco zapraszam Was na 20.30 do RMF Classic, by wysłuchać kolejnego premierowego odcinka Lalki Bolesława Prusa w interpretacji Andrzeja Seweryna. A jeśli opuściliście którykolwiek z odcinków, wszystkie dotychczas wyemitowane możecie wysłuchać na specjalnej podstronie poświęconej naszemu słuchowisku na rmfclassic.pl. A już teraz zacznij od Bacha i Zbigniew Wodecki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
12: Po reklamie.
1: RMF Classic. Uwertura do twojego dnia.

0: muzyka Fritza Kreislera, był to utwór zatytułowany Cierpienia miłosne. Waldemar Malicki przy fortepianie, a na skrzypcach Krzysztof Jakowicz. Wcześniej muzyka Sergiusza Prokofiewa, był to fragment baletu Romeo i Julia. Montecchi Capuletti w wykonaniu orkiestry Concertgebouw pod batutą Myungun Changa. 20:30 na zegarach, zapraszam na kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tak rzadko widuję pana, panie Wokulski, wtrąciła hrabina, że muszę zaraz załatwić interes. Do usług pani. Panie, zawołała z komiczną pokorą, składając ręce. Proszę o sztukę perkalu dla moich sierot. Pani hrabina raczy przyjąć 2 sztuki. Tylko w takim razie, jeżeli druga będzie sztuką grubego płótna. O ciociu, tego za wiele, przerwała jej panna Izabela ze śmiechem. Jeżeli pan nie chce stracić majątku, zwróciła się do Wokulskiego, niech pan stąd ucieka. Zabieram pana w stronę pomarańczarni, a ci państwo niech tu odpoczywają. Belu, nie boisz się? Odezwała się ciotka. Chyba ciocia nie wątpi, że w towarzystwie pana nie spotka mnie nic złego. Wokulskiemu uderzyła krew do głowy. Na ustach hrabiny mignął niedostrzegalny uśmiech. Była to jedna z tych chwil, kiedy natura hamuje swoje wielkie siły i zawiesza odwieczne prace, ażeby uwydatnić szczęście istot drobnych i znikomych. Idąc w stronę pomarańczarni, Wokulskiemu zdawało się, że w tej chwili odjechał z ziemi bystry prąd czasu, zostawiając tylko parę białych smug na niebie, i od tej pory nie zmieni się już nic. Wszystko zostanie tak samo na wieki, że on z panną Izabelą będzie wiecznie chodził po oświetlonej łące, oboje otoczeni zielonymi obłokami drzew, spośród których gdzieniegdzie jak para czarnych brylantów błyskają ciekawe oczy ptaka. Panna Izabela, widać już zakłopotana tym spokojem w naturze i między nimi, poczęła mówić: prawda, jaki ładny dzień? Bardzo lubię łazienki o tej godzinie. Mało osób, więc każdy może znaleźć kącik wyłącznie dla siebie. Pan lubi samotność? Nawykłem do niej. Pan nie był na Rosim? Dodała rumieniąc się. Nie byłem, ale będę. O, jak to dobrze. Przekona się pan, co to za wielki artysta. Ciocia i ja znamy go osobiście jeszcze z Paryża. Bardzo miły człowiek, ale nade wszystko genialny tragik. W jego grze najprawdziwszy realizm kojarzy się z najpoetyczniejszym idealizmem. Musi być istotnie wielkim, wtrącił Wokulski, jeżeli budzi w pani tyle podziwu i sympatii. Ma pan słuszność. Wiem, że w życiu nie zrobię nic nadzwyczajnego, ale umiem przynajmniej oceniać ludzi niezwykłych. Na każdym polu, nawet na scenie. Niech pan sobie jednak wyobrazi, że Warszawa nie ocenia go jak należy. Czy podobna? Jest przecież cudzoziemcem. A, pan jest złośliwy, odparła z uśmiechem, ale policzę to na karb Warszawy, nie Rosiego. Doprawdy wstydzę się za nasze miasto. Ja, gdybym była publicznością, ale publicznością rodzaju męskiego, zasypałabym go wieńcami, a ręce spuchłyby mi od oklasków. Tu zaś oklaski są dość skąpe, a o wieńcach nikt nie myśli. My istotnie jesteśmy jeszcze barbarzyńcami. Oklaski i wieńce są rzeczą tak drobną, że na najbliższym przedstawieniu Rosji może mieć ich raczej za wiele, aniżeli za mało, rzekł Wokulski. Jest pan pewny? Spytała wymownie, patrząc mu w oczy. Ależ gwarantuję, że tak będzie. Będę bardzo zadowolona, jeżeli spełni się pańskie proroctwo. Może już wrócimy do tamtych państwa? Zwrócili się od pomarańczarni z powrotem.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

To nagranie z trasy live, przesilenie, utwór Mogło być nic, śpiewał Kwiat Jabłoni. Słuchajcie, RMF Classic, teraz powracam kolejnym utworem do lat 80. Usłyszycie to w każdej nutce tego utworu. Skomponował go bardzo znany amerykański piosenkarz, gitarzysta i autor piosenek Kenny Loggins. To był dokładnie rok 84, kiedy ukazuje się singiel promujący nowy film o pewnym nastolatku z dużego miasta, który wyprowadza się na prowincję, a tam obowiązuje surowy zakaz słuchania muzyki rockowej i tańca. No i jak myślicie, co może zrobić nastolatek? No po prostu zbuntować się. O tym jest Footloose, Kenny Loggins.

muzyka Ennia Morricone, legendarna partytura do filmu Dobry, Zły i Brzydki. To z kolei trzeci film w trylogii dolarowej po filmie Za garść dolarów i Za kilka dolarów więcej w reżyserii Sergio Leone z muzyką Ennia Morricone. Tu RMF Classic, ode mnie na dobranoc. Teraz znakomite dwie gitary klasyczne. Mateusz Kowalski, Mac Grgić zagrają dla Was utwór Antonina Dworzaka. To aranżacja. Siódmy Taniec Słowiański, opus 46. Zapraszam Was bardzo gorąco na wspólny poranek z RMF Classic. Rozpoczynamy od nowego sezonu od 6.30. Możecie liczyć na znakomite towarzystwo najpiękniejszej muzyki filmowej. Gorąco polecam i do usłyszenia. Dobranoc. Jadwiga Polus.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że w III i IV wieku naszej ery całe zachodnie i północne wybrzeże Morza Czarnego, gdzie dzisiaj jest Rumunia i Ukraina, zajmowały państwa Gotów. Od Donu na wschód od dzisiejszej Ukrainy aż po Dunaj, gdzie dzisiaj mamy Rumunię, było na wschodzie państwo Gotów Wschodnich, Ostrogotów, a mniej więcej tam, gdzie dzisiaj jest Rumunia i Mołdawia, mieli państwo Goci Zachodni, Wizygoci. Ostrogoci i Wizygoci byli już od pokoleń zakorzenieni nad Morzem Czarnym. Raczej nigdzie się nie wybierali. Jednak wszystko zmienia się, kiedy w 375 roku uderzają na Ostrogotów ciągnący z głębi Azji Hunowie. Dzicy odważni, zaprawieni w bojach z Cesarstwem Chińskim. Hunowie rozbijają najpierw Ostrogotów, a potem spychają Wizygotów w kierunku Imperium Rzymskiego, uruchamiając wielowiekowy proces zwany wędrówką ludów. Ten ruch stworzy później naszą dzisiejszą Europę. Po wejściu w granice Imperium Rzymskiego Wizygoci przyspieszą koniec Imperium Zachodu. Później założą swoje państwo na Półwyspie Iberyjskim i w południowej Galii. Z Galii wyprą ich Frankowie. Natomiast w Hiszpanii królestwo Wizygotów trwać będzie jeszcze przez kilka wieków, aż do czasu, kiedy z Afryki przez Gibraltar wleją się tam muzułmańscy Arabowie i w VIII wieku położą kres państwu Wizygotów. Ostrogoci także pozostawią swój ślad w dziejach innych części Europy. Szczytem ich potęgi będzie czas, w którym ich król Teodoryk Wielki zostanie królem Italii, państwa obejmującego wówczas cały włoski but z Sycylią i obszary dzisiejszej Słowenii, Chorwacji i Serbii. Władztwo Ostrogotów w Italii zakończy Imperium Wschodniorzymskie, którego cesarze będą uznawali się za prawowitych dziedziców całego dawnego Imperium Rzymskiego. Ale potem pojawią się też Longobardowie i inne ludy, które przypomną, że dzieje dawnego Rzymu minęły już na zachodzie bezpowrotnie. W ten sposób Hunowie, Ostrogoci i Wizygoci rozpoczęli ruch, który zbudował Europę taką, jaką znamy dzisiaj.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku poszukamy odpowiedzi na pytanie, co łączy Jamesa Bonda z Michałem Rusinkiem. O to zapytam Michała Rusinka. Pójdziemy na wystawę zabawek i zajrzę do wypożyczalni kaset VHS.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Punktem zwrotnym w rozwoju motoryzacji było pojawienie się samochodów spalinowych, a dokładnie mówiąc działanie w tym zakresie Niemców. To była taka trochę tradycyjna rywalizacja niemiecko-francuska. Francuzi przodowali w budowie samochodów elektrycznych. Właściwie byli niezagrożeni, bo tak dużego rozwoju w innym kraju tej gałęzi przemysłu nie można się było spodziewać, ale za to Niemcy zaczęli się interesować samochodami spalinowymi. I pionierem tutaj w tej dziedzinie był Gottlieb Wilhelm Daimler. Daimler w 1872 roku nawiązał współpracę z Nikolausem Otto. Otto był fizykiem, zresztą mówi się cykl Otto na pewien tam cykl termodynamiczny. Wobec tego ta współpraca dobrze rokowała, ale niestety Niklaus Otto, ten genialny fizyk, miał trudny charakter. No i wobec tego Daimler zerwał z nim współpracę, zaprosił do współpracy Augusta Wilhelma Maybacha i od 1886 roku na rynku niemieckim, ale także i europejskim, bo te samochody chętnie kupowano za granicę, zaczęto tworzyć, budować, konstruować, udostępniać, udoskonalać samochody i motocykle. Taka skrótowa nazwa tych urządzeń nazywa się Radwagen. No i wobec tego tutaj ta budowa czy konstrukcja przez Gottlieba Wilhelma Daimlera tej jego fabryki samochodów spalinowych bardzo się rozwijała. Bardzo zabawną rzeczą było to, że u tego Wilhelma Daimlera samochód superszybki, który miał wygrać wyścigi we Francji, zresztą wygrał, zamówił ten samochód Emil Jelinek. Emil Jelinek miał córkę, która miała na imię Mercedes i ten swój samochód nazwał właśnie Mercedes. No i to zapoczątkowało całą linię luksusowych, w szczególności bardzo szybkich samochodów, właśnie budowanych przez Daimlera. Na początku dla Jelinka, a potem dla innych. Wszystkie te samochody nosiły imię Mercedes. No i wobec tego Daimler zmarł wprawdzie 6 marca 1900 roku, ale Maybach kontynuował budowę samochodów i w 1906 roku Charles Dent, ten twórca samochodów elektrycznych we Francji, widząc, że jego dziedzina właściwie leży w ruinie, popełnił samobójstwo.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście. Więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote.

A pani, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: I my to znajdziemy, podkreślił. Myślałam, że jego sygnatura to te pętle, bąknęła Lena. Przynosi ze sobą sznurki, a teraz już i noże. Rozkrawa nim brzuchy jak kuba rozpruwacz. Zawsze ma ze sobą swój zestaw do zabijania.
2: Nie. Profesor pokręcił głową. Jego sygnaturą jest zaskoczenie i atak w bezpiecznej przestrzeni. To pozwala mu uzyskać całkowitą kontrolę nad sytuacją. Reszta może i będzie się zmieniać, Leno. Sznurki, duszenie, a nawet, jak mówisz, ostre przedmioty, to dla niego rodzaj akcesoriów do zabawy. On się tymi kobietami bawi.
1: Leno. Wyszeptał Chomczyński i spojrzał na przerażoną policjantkę, która starała się zachować kamienną twarz, ale nijak nie wychodziło. Zrozumiał, że przesadził. Przecież kobieta siedząca przed nim należała do grona skrzywdzonych.
2: Jeszcze musimy nad tym pomyśleć.
1: Wycofał się i złagodził ton.
2: Ale masz rację, bo w agresji ten sprawca eskaluje niebezpiecznie i wydaje się, że dopiero nabiera apetytu. Pewnie teraz sprawdza swój katalog i rozmyśla, gdzie i kogo zaatakuje w następnej kolejności. Wprawiał się we włamaniach, gwałcił, a potem o tym fantazjował. Musiał fantazjować. Nawet jeśli pozoruje rabunek i masz jakieś poszlaki z kradzieżą fantów do sprzedania, to tylko ozdobnik. Zmyła, rodzaj zagrywki, a może i lewe sanki dla śledczych. Chce na przykład przekierować uwagę mediów z motywu seksualnego na rabunek. Bądź jednak pewna, że po nieudanej zbrodni na tobie będzie chciał się zaprezentować jako brutalniejszy, skuteczniejszy, wręcz niedościgły. To będzie koszmarne. Pamiętasz ostatnią ofiarę wspomnianego Kuby rozpruwacza?
1: Nie tylko rozpłatał tej kobiecie ciało, jak robił zazwyczaj, ale wyjął serce i odciął ucho, odpowiedziała Lena. Wiesz, że Dari zabrał jedną nerkę?
2: Nerkę?
1: Kryminolog się zamyślił.
2: Dlaczego akurat nerkę?
1: Lekarka, która dokonywała autopsji, mówiła mi, że zgruchotał Dari żebra, odparła Lena. Może próbował wydostać serce, ale mu się nie udało, więc zadowolił się nerką. Po prostu łatwiej było ją wyjąć. I nie zastanawiając się, podciągnęła bluzkę z golfem, żeby pokazać swoją ranę pod piersią. Myślisz, że mnie chciał zrobić to samo? Zabrać na pamiątkę kawałek ciała? Chomczyński patrzył chwilę na jej zabandażowany brzuch, a potem dał znak, żeby się zasłoniła. Myślał jakiś czas, zanim znów się odezwał.
2: Zwykle, jeśli dochodzi do wytrzewienia ciała i zabierania organów, mamy do czynienia z zaburzeniami psychicznymi, a nawet zaawansowaną chorobą, oświadczył. To się kłóci z pozostałymi zachowaniami twojego człowieka. Z tego, co mi zreferowałaś, nocny łowca jest metodyczny, skrupulatny i ma plan B, C i D. Nie zostawia niczego przypadkowi. Wycinanie części ciała i branie pamiątek to cecha sprawców niezorganizowanych. Takich, którzy są lekko odklejeni i żyją w alternatywnym świecie, a twój sprawca dobrze funkcjonuje w społeczeństwie. Dlatego tak trudno go uchwycić. Oczywiście są typy mieszane, ale muszę nad tym jeszcze pomyśleć.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.